Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka, że

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: Radia Łódź.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Łódź.
3: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
4: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
3: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
5: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
6: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
3: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
5: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak, związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu itd., itd. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy.
3: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
6: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
5: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
3: z uczelnią,
5: tak. Mhm. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
3: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
6: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
5: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików. Czyli z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak? No bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni. No to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego. Bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard jest niski. No i to, jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać i wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
3: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
4: Tym żyje Łódź.
3: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80., 2000?
6: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
3: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
6: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lubumbowie.
5: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które te jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z

0: które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych, starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak? Bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
1: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
0: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy nie mamy akademików, młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach, to napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
2: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
0: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
1: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZIP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia.

0: słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Jadąc autobusem po ulicy Rewolucji możecie usłyszeć komunikat: przystanek Rewolucji 1905 roku, wschodnia, Muzeum Mundurów. I wiele z was pewnie zastanawia się, gdzie mieści się to Muzeum Mundurów, skoro z autobusu wcale go nie widać. Otóż właśnie w dzisiejszej audycji rozwijemy sobie te wątpliwości i opowiemy o tym, nie tylko gdzie znaleźć Muzeum Mundurów, ale i co fajnego można w nim zobaczyć. Ja nazywam się Weronika Kobus, a moim gościem będzie sprawca całego tego zamieszania, czyli założyciel Muzeum Mundurów Policyjnych Świata. Muzeum otworzyło się właściwie niedawno, bo w 2023 roku, właśnie bliziutko skrzyżowania ulicy Wschodniej i Rewolucji 1905 roku, a dokładnie przy Włókienniczej 5. Właśnie korzystając z rewitalizacji ulicy Włókienniczej, znalazło się tam miejsce na lokale użytkowe i w ten sposób zmaterializował się pomysł, który w głowie założyciela mieszkał już od wielu, wielu lat. Kolekcja mundurów to całkowicie prywatne zbiory właściciela, który przez kilkanaście lat zbierał je po prostu z własnej zajawki, a zanim otworzył muzeum, mogliście znać go jako jednego z założycieli zespołu 19 Wiosen, czy jako grającego regularnie w różnych łódzkich klubach DJ-a Fagota. Już wiecie, o kogo chodzi? Posłuchajcie rozmowy.
1: Odwiedzamy łódzkie muzea.
3: Nazywam się Grzegorz Feingold, jestem kustoszem świeżego muzeum, które powstało na Włókienniczej 5, Muzeum Mundurów Policyjnych Świata.
2: Wydaje mi się, że ta zajawka na mundury to u ciebie trwała już od jakiegoś czasu i pewnie ten pomysł muzeum już przez parę ładnych lat w twojej głowie kiełkował. Co się takiego stało, że udało się to zmaterializować i po prostu oficjalnie otworzyć?
3: No wiesz co, miałem kilka podejść. Faktycznie mundury zbieram chyba już, nie wiem, z 18 lat. Nagromadziło się tego strasznie dużo, bo to już po prostu jest mania prześladowcza, zbieractwo, czy jak to inaczej nazwać. Próbowałem tam, jak już faktycznie uważałem, że jest co pokazać, w parę miejsc podskoczyć, ale albo był jakiś zły status lokalu, nie dało się wynająć. Wiem, że zacząłem od 217, tam gdzie są tak mały off. To miało być na piętrze, ale tam też były jakieś problemy, to się nie nadawało na stałą ekspozycję. No więc dowiedziałem się 3 lata temu, że były konkursy na tej ulicy Włókienniczej przez Zarząd Lokali Miejskich, były właśnie na stronie wywołane. I stwierdziłem, że kurczę, no miejsce z historią, bo tutaj ta ulica kiedyś cieszyła się totalnym, taką niesławą. Tutaj były gangsterzy, wiesz, i kibice, w ogóle wszystko. Nawet tu, policja się tutaj bała wjeżdżać, dlatego tak przewrotnie w takim miejscu otworzyć Muzeum Mundurów Policyjnych Świata było też takim czymś może ryzykownym, ale też takim bardzo charakterystycznym. Tak naprawdę to w marcu 2020 to było 3 bodajże, tak? Czyli 3 miesiące przed tym, zanim podjąłem decyzję, żeby złożyć papiery właśnie na ten konkurs na lokale kreatywne. Marta Pszonak, niejaka z Fundacji Działania, która też zajmuje się przeważnie dzieciakami, wraz ze studentami z ASP, z Wydziału Mody, postanowiła to zrobić pokaz mody, w którym też tutaj dzieci z Domu Dziecka brały udział. Tu mamy 2 Domy Dziecka, tam pomagały w szyciu, no i też w chodzeniu. I zobaczyłem tą kolorystykę, że to naprawdę przyciągnęło to dużo ludzi. DJ z głośnikami na balkonach, za pozwoleniem sąsiedztwa oczywiście. I nawet uczestnicy tego pokazu mody byli po prostu totalnie, wiesz, ubrani, jakby byli częścią tego, wiesz, naprawdę było tak kolorowo, prawie nawet nie wiem, czy nie przebili paradę wolności. Więc powiedziałem sobie, o kurczę, to miejsce ma potencjał, muszę tutaj coś zadziałać, bo widziałem, że dużo tych lokali parterowych stało pusto, zacząłem się tym interesować, no i okazało się, że faktycznie są do wzięcia. No i ten mój tutaj przy Włókienniczej 5, 90 metrów kwadratowych, wydawał mi się taki najbardziej optymalny na te mundury. I poszło. Złożyłem podanie, ciach, potem była drugi etap, licytacje, wiesz, i bez konkurencyjnie mi się udało to dostać. Jakoś ten pomysł im podszedł tak, że tutaj, wiesz, właśnie potrzebowali takich świrów jak ja, którzy rozkręcą to tak bardziej turystycznie, to miejsce.
2: To jak na tym metrażu udało się zmieścić 100 manekinów? Bo taki jest podtytuł nazwy tego muzeum.
3: Tak, 100 manekinów nazwałem tak jeszcze przed w ogóle... Wpierw to w ogóle działało jako strona internetowa i faktycznie wtedy dochodziłem do setki. Obecnie mam już 200 mundurów. W tym też część jest dla klientów podwójnych, żeby też, bo tutaj dużo jest akcji, że w Sanibletu też jest właśnie możliwość przemierzenia czapek i marynarek. A że z manekinów ściągać i ubierać, to jest to bardzo pracochłonne, więc dużo państw takich bardziej charakterystycznych jak Kanada, Hiszpania czy tam Francja wybrałem sobie na podwójne, a nie na potrójne, żeby sobie klienci mogli też robić sesje zdjęciowe. Czyli ogólnie na pewno już przekroczyłem 200. 200 mundurów jest.
2: To jest plan na rozwój tego? Jakie jeszcze chciałbyś mundury zdobyć?
3: Wiesz co, no mundurów jeszcze jest dużo, bo wiesz, państw jest na świecie prawie 200. Najgorzej jest z Afryką, bo w Afryce nie ma takich świrów jak my. W sensie mówimy takich pasjonatów, zbieraczy. Przeważnie ci zbieracze w większości to są albo byli, albo obecni funkcjonariusze. Ja jako muzyk jestem, się trochę tam wyróżniam wśród nich i tak, no... Początki nie były łatwe tego zbierania, bo przepłacałem na eBayu. Na eBayu są sami handlarze, wiesz, tacy, którzy chcą zarobić za ciuch. Zanim zacząłem tak powoli budować tą siatkę, wiesz, tych znajomości, to były właśnie grupy facebookowe albo giełdy, czasami bardzo często, bo raz do roku jest w Berlinie, w Pradze, w Warszawie, spotykają się, wiesz. Nie ma takiego gościa, który zbiera całe po prostu kompletne. Jeden jest od naszywek, drugi od pagonów, czwarty tylko klamry, piąty naszywki, a ja potem tak to, wiesz, zbieram jak takie puzzle, muszę to ułożyć na manekinie, żeby się zgadzało wszystko, ranga, rocznik, formacja i tak dalej, wiesz. Ale to jest, wiesz, to jest takie przyjemne, wiesz, jak ktoś lubuje się, wiesz, w układaniu puzzli, to ja właśnie tak ubieram manekiny. Tylko, że muszę też poszukać tych części, żeby, wiesz, żeby to wstawić i wystawić na stałą ekspozycję.
2: Zastanawiam się, czy te manekiny mają coś wspólnego z Łodzią, poza twoją osobą i twoją absolutnie szaloną zajawką, to muzeum po prostu miałoby miejsce gdziekolwiek tam, gdzie ty się znajdziesz, co?
3: No tak, skoro mieszkam w Łodzi, tu jestem, wiesz, przez te swoje zespoły i rodzinę, przyjaciół, wiesz, że tak powiem, chciałem powiedzieć uwięziony, to trochę kiepskie słowo. No po prostu to jest moje miasto i nie widziałbym tego w innym miejscu niż w miejscu zamieszkania, tym bardziej, że tu jest też, wiesz, wiadomo, Łódź jest w centrum, z każdej strony blisko do mnie dojechać, czy z gór, czy z nadmorza, taka sama droga.
2: A czy to twoja działalność, no bo jakby jesteś muzykiem w zespołach zdecydowanie bardziej na tej alternatywnej stronie, tutaj gatunkowo masz rozstrzał ogromny, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wspólny łącznik jest taki, że są to jednak zespoły alternatywne, dość antysystemowe i ta zajawka jest niesamowicie przekorna.
3: Tak, tak. Dużo moich kolegów, takich bardziej radykalnych punkowców, totalnie nie kuma tej mojej zajawki, wręcz są oburzeni, zdegustowani. Ale wiesz, no paru osobom wyjaśniłem, że to po prostu zajawka typowo ciuchowa. Logotypy, wiesz, kształty, kolorystyka, historia tych państw, czemu akurat takie czapki, czemu takie logotypy, że to się, jak się prowadzi muzeum, to też trzeba też wiedzieć o tych jednostkach, o tych mundurach, skąd się to bierze, więc też się zacząłem interesować, a tak naprawdę zaczęło się niewinnie, bo w latach 90., pod koniec lat 90. jeździliśmy do Włoch, do pracy, nielegalnej pracy, bo wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc trzeba było uważać na karabinierów przeważnie. To przeważnie to były, wiesz, owoce, czereśnie w czerwcu, we wrześniu jabłka i trzeba było naprawdę pilnować się i tak, kim są ci karabinierzy, co to w ogóle jest, chodzą na czarno, kurde, trochę, wiesz, jakaś niemiecka, wiadomo, skojarzenia. No i wiesz, zacząłem się interesować, potem wiesz, kupiłem sobie czapkę i potem poszło marynarka i potem, dobra, jak mam wokół, to teraz o co chodzi z tą żandarmerią francuską, od której się zaczęły te wszystkie żandarmerie, tak naprawdę, bo oni to jakby zainicjowali 300 lat temu. No i potem wiesz, i potem nagle, dobra, też mam te żandarmerie, no to w takim razie policja. Skończyłem z Europą, zacząłem zbierać Azję. Właśnie siedzimy w pokoju azjatyckim, zobacz, co tu się dzieje. Mhm. Filipiny, Indie, Izrael, Wietnam, Korea, Kambodża, Chiny, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Japonia, Nepal, Gruzja, Tajwan, a jeszcze Irak.
2: O sali azjatyckiej oraz reszcie zbiorów Muzeum Mundurów Policyjnych Świata opowiada Grzegorz Feingold, którego pasja do mody doprowadziła do otwarcia właśnie takiego wyjątkowego muzeum. Jeszcze chciałam cię zapytać właśnie o tę ulicę Włókienniczą, bo to jest zdecydowanie nieprzypadkowy adres w mieście. Jedna z tych ulic, które kilka lat temu przeszły rewitalizację i już było to na tyle dawno, że można trochę chcieć miasto rozliczać z tej rewitalizacji. Jak ci tutaj na tej Włókienniczej w nowym wydaniu?
3: No wiesz co, powiem ci, że pierwszy rok działalności, czyli to był 2023, było całkiem spoko, to było naprawdę, miasto promowało to totalnie, gazetki, banery, telewizja, w ogóle co tu się nie działo, wycieczki, pikniki różnego rodzaju od Dnia Dziecka po jakieś majówki i tak dalej. Teraz faktycznie z trzecim rokiem trochę jest jakby tendencja spadkowa, jakby trochę miasto zapomniało o tej ulicy, ale przychodzą turyści, lokale się zmieniają, niektórzy rezygnują, niektórzy przychodzą nowi tutaj. Otworzył się Czarny Szyję, znaczy Czarny Kot Szyję. Tutaj jest tutaj też Mimado z Dominiką, która też z kolei ona bardziej w ciuchach, bo Czarny Kot to jest bardziej od tam torby i plecaki. Mamy już 5 galerii sztuki w tym, i szóstą galeria rękodzieła z Meksyku, którzy też się trzymają od samego początku tutaj, jak się wprowadzili. Pojawiły się 2 kawiarnie, także jest rozwój. Ulica jest naprawdę pięknie wyremontowana. Ja cały czas jeszcze wierzę, że to się rozkręci. Może jeszcze jak już wejdzie mała gastronomia, to też trochę przyciągnie ludzi, bo to wiadomo, na głodnego to kiepsko jest zwiedzać muzea i galerie.
2: Sprytne, sprytne. No to jak, jeżeli przygotowujemy się na wycieczkę do Muzeum Mundurów, ile czasu sobie zarezerwować, czego się spodziewać? No co po prostu najlepiej zobaczyć u ciebie w muzeum?
3: No najlepsze są takie wycieczki do max 15-20 osób, żeby to było komfortowo. Jak widzisz sama, tu już manekiny przejęły w ogóle, wiesz, większość pomieszczenia, więc żeby było komfortowo, to tak liczebnie właśnie tak to wygląda. Jak są wycieczki jakieś takie zorganizowane, to wszystkim daje ulgi. Jeśli są jakieś mniejsze grupki, no, też jestem w ogóle w karcie wielkiej rodziny. To też jest, też jak przychodzą jakieś takie właśnie 5-4-osobowe rodzinki, też mają zniżki. No i co jest? Ja tutaj na początku opowiadam, przechodzimy, jak się tutaj poruszamy, że tu mamy tutaj, żeby się nie pogubić, kolejność alfabetyczną. Pierwsze 2 sale to jest prawie cała Europa, trochę Ameryki Południowej, Północnej i Australia. W trzeciej sali jest już tylko Azja, chyba z 20 obiektów. No i jeszcze taka czwarta mała salka, w której jest już taka wystawa plakatu propagandowego, rekrutacyjnego właśnie z różnych rejonów świata i z różnych czasów. I po takim oprowadzaniu chodzimy sobie po kolei od Anglii po Węgry, alfabetycznie. Potem jest czas wolny i wtedy właśnie hulaj dusza. Tu jest, są 2 lusterka, gdzie można sobie czapki przymierzać, sprzęgać z manekinów. Oczywiście potem odkładamy na swoje miejsce. Jeśli ktoś chce bardziej zaszaleć, to są 2 miejsca, czy są wieszaki z marynarkami, tylko ja wtedy podchodzę i mówię, jak sobie coś wybierzecie, to ja wtedy oczywiście muszę podać konkretną szapkę, żeby nie było, że jest miks. Czas jest nieograniczony. Jak ktoś chce wpaść na 15 minut, przebiec, to robi. Ktoś chce posiedzieć tutaj dłużej jeszcze w takiej naszej małej czytelni. Czytelnia mieści się w środku pokoju azjatyckiego, w którym, jak widzisz, jest sztuczna roślinność, żeby trochę nie było tak sztywno i sterylnie. Wszystko dostałem to z planu filmowego komisarza Alexa w prezencie, jak się zwijali z magazynów, także wszystko się zgadza. Są palmy, jak wiesz, przystało na Azję, no i też jest kącik, gdzie są miniaturki radiowozów i motocykli z różnych państw.
2: Podsumowując, w tym muzeum nie ma żadnego zakazu dotykania eksponatów. Wręcz przeciwnie, to jest muzeum, w którym najlepiej sobie tych wszystkich eksponatów podotykać i założyć na własne barki lub na własną głowę. Muzeum Mundurów Policyjnych Świata, nazywane również na mapach 100 manekinów, to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mimo że muzeum wcale wielkie nie jest, to oferuje zupełnie coś innego. Interaktywną zabawę, historię opowiedzianą w przyjazny sposób, no i właśnie, historię, której można dotknąć. Ulica Włókiennicza 5. Odwiedziny w muzeum to też świetny pretekst, żeby zobaczyć, jak wygląda rewitalizacja ulicy Włókienniczej, która nazywana kiedyś, jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ulicą Kamienną przez długie lata, cieszyła się złą sławą, a obecnie oferuje muzea, galerie sztuki, kawiarnie i co jeszcze? Zobaczymy. Myślę, że nowy rozdział ulicy Włókienniczej dopiero się rozpoczyna.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Rozpędza się poranek i rozpędza się ruch na ulicach w Łodzi. Samochodów jest już więcej, między innymi na ulicach w kierunku centrum miasta. Zatem polecam uwagę i ostrożność. Dobrze jest zdjąć nogę z gazu w pobliżu skrzyżowań i rond przy przejściach dla pieszych. Podobnie przypominam też o alercie w związku z zamgleniami w naszym regionie.

Armin Van Buuren, Everlasting, od samego rana w poniedziałek. Tak, dzisiaj podkręcamy tempo w Melo Radio. Co tam u was? Jak forma? Czy już na 100% rozkręceni jesteście? Czy trochę czasu jeszcze potrzebujecie? Spokojnie, jeszcze trochę go macie, ale jak to zazwyczaj w poniedziałek rano? Nie za dużo, no nie? Za 15 minut będzie godzina 7 w poniedziałek rano na start nowego dnia i nie tylko, bo przecież nowego tygodnia też. Aha, no i studenci też gorąco pozdrawiamy, nie? Wy to się musieliście dzisiaj wcześniej zerwać.

0: Haven i Caitlin Aragon i I Run w Melo Radio. Dla wszystkich dzisiaj, którzy są w biegu od samego rana, czyli w zasadzie można powiedzieć, że pewnie dla wszystkich. Poniedziałek nam tak nastał, zupełnie niespodzianie, nie? Zazwyczaj to tak po weekendzie się właśnie dzieje. Ci wszyscy, którzy jeszcze cały czas nie mogą się zaaklimatyzować, spokojnie, będziecie mieli na pewno jeszcze nie raz taką szansę i okazję dzisiaj. Od samego rana w Melo Radio w poniedziałek podkręcamy tempo. Dzisiaj 5 dzień października. Dzisiaj też przy okazji Światowy Dzień Mieszkalnictwa, ale słuchajcie, zbierajcie się tam odpowiednio, bo zdążycie sobie jeszcze dzisiaj po południu pomieszkać, a dzisiaj to w kierunku tym, w którym powinniście. U nas już niedługo newsy.
1: A w tych newsach będzie o żółwikach. Mieliśmy tyle czasu, że mogliśmy mówić naprawdę wolno jak żółwie.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Szybkie spojrzenie na prognozę pogody też będzie w Meloradiu. Za 7 minut 7.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że cały się już rumienią, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
11: Góry Alp d'Huez.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu La Mia Sofa, oferujący kanapę, łóżka i krzesła. La Mia Sofa
13: z wyjątkowymi występami. To zaczyna się przyjemnie czasami chłodzi z chmurami i słońcem na zmianę. Charlotte będzie przyjemnie. Alesso, Alok, temperatura spodziewamy się do 19 stopni. Tak ma być po godzinie 14 na termometrach.
11: Od 21 do 28 marca Alp d'Huez we Francji.
13: No i uwaga na planę zamkania. Po reklamie. IMGW.

0: To już prawie siódma. Przedostatni ósem Meloradia. Marcin Sikora.
1: Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Dach hali zawalił się do środka, co utrudniało wejście, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
1: Trwa dogaszanie pożaru. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Od grudnia będzie więcej pociągów PKP Intercity. Ich liczba ma wzrosnąć z 530 do około 600. Żółwie błotne, które wykluły się w inkubatorach, wróciły do natury. To w sumie 34 maluchy. Pomogło im w tym Mazurskie Centrum Bioróżnorodności KUMAK.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: To żółwie tempo dzisiaj od samego rana mocno przyspieszyło u Was, co nie? No, ale to zrozumiałe, w końcu poniedziałek rano mamy i już siódmą na zegarach. To co? Podkręcamy tempo w Meloradio i gdy inni gadają. My już gramy. Baldek Darłak, siemano. Meloradio.

Lumix i Gabry Ponte, Monster w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym jest dzisiaj trochę ciężko tak wejść na odpowiednie tryby po lekkiej weekendowej przerwie. Słuchajcie, nie jesteście jedyni, spokojnie, ale to my mamy do was takie pytanko w takim razie. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki, bo fajny merch też czeka. Głosówki na meloradio.pl oczywiście można do nas wysyłać. Czekamy na was. Dajcie znaka. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Czekamy na wasze głosówki.

0: prawdziwa legenda.
1: Blue i tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 17 minut po godzinie 7 już mamy też pytanie do was. Czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? No jasne, że się uśmiecham, bo zawsze na takie głosówki mogę liczyć, po których chcę się uśmiechać. A to przecież o to chodzi, żeby fajnie dzień zacząć. No to dawajcie, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrać głosówkę. A wczoraj w Szkocji to odbyły się, słuchajcie, Mistrzostwa Świata w gotowaniu owsianki. Zadaniem uczestników było oczywiście przygotowanie takiego tradycyjnego śniadania wyłącznie z owsianki, wody i soli oraz specjalnego dania jeszcze w takiej dodatkowej kategorii, do którego można było różne rzeczy dodać. No i uczestnicy przyjechali naprawdę z całego świata. Mistrzostwa wyjątkowe to i nagroda też prestiżowa, złota drewniana pałeczka do mieszania owsianki. Wygrała 28-latka z Holandii. Ona nawet sobie wodę swoją z tej Holandii przywiozła, żeby smak owsianki był idealny. No ale uwaga, bo najbardziej ciekawa była ta prestiżowa dodatkowa kategoria specjalna i tutaj pierwsze miejsce zajęło połączenie śniadania z włoskim deserem. Przygotowano owsiankę z sycylijskimi rurkami z kremem. Ja nie wiem, ja chyba jakoś podziękuję.

0: Kate Reilly, Paco Amaro zo Sexy Magic w Meloradio. Tak podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy. Jak zawsze możemy na was liczyć, wasze propozycje. Czy tu są jakieś kamery? Gdzie tu można się zdrzemnąć? To czerwone powinno tak migać? Macie numer do informatyka? Albo to mi się podoba bardzo. A ktoś to w ogóle sprawdza? A twój typ?
1: Kiedy mogę wziąć urlop? Albo czy mogę wyjść dzisiaj wcześniej?
0: No jasne.
2: Nie chce mi się tego robić. Ja nie jestem tu sam.
0: Ała, no dobra, to czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy? Co? Jakie macie propozycje? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki, a za najfajniejsze propo oczywiście wysyłamy Melo Merch.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
19: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Wy jak zawsze potraficie nas zaskoczyć fajnymi głosówkami. Czekamy na meloradio.pl i dzisiaj pytamy, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy.
1: Że zamierzamy złożyć wypowiedzenie właśnie w tym dniu.
0: No ostro od razu.
2: Z pierwszego dnia w pracy lepiej nie mówić, że ma się dzieci w wieku przedszkolnym. Pozdrawiam.
3: W mojej poprzedniej pracy było lepiej. Poniedziałki były wolne.
4: Dzień dobry, dzisiaj jestem waszym nowym szefem, więc warto lepiej zapamiętać moje imię i nazwisko. Do zobaczenia na pierwszym coachingu.
0: O, takich lubimy
5: witamy
0: najbardziej.
5: Witamy nowego szefa, no.
0: No dobra, jeszcze twoja propozycja, czego lepiej nie mówić pierwszego dnia w pracy?
6: A tego paliwa to bardzo pilnują.

0: Prosto z wysokiego, bo siódmego miejsca 30 Meloradia. Offenbach, Four to the Floor w Melo. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i mamy też newsy.
1: A w tych newsach zajrzymy na boisko, bo dziś będzie znów się działo.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Fuka i Liwka w Melo. Chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie,
0: łapcie więcej takiej energetycznej muzy. Za chwilę też złapiemy prognozę pogody. O tym, ile na termometrach, posłuchajcie w Melo Radio.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Netto przedstawia Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: To pewne. Niskie ceny są codziennie w

0: jedynie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka!
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: O reklamie. Trafik.
3: Jest 8 rano i Łódź tradycyjnie tonie w korkach, zarówno jadąc od strony Widzewa, jak i Retkini w kierunku centrum. Szczególnie trudny przejazd jest na przykład w okolicach skrzyżowania Marszałków oraz w pobliżu dworca Łódź Fabryczna. Uzbrójcie się w sporą dawkę cierpliwości i zachowajcie szczególną ostrożność.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
3: Początek nowego tygodnia w Łodzi z chmurami i rozpogodzeniami na zmianę. Synoptycy obiecują, że będą chwile za słońcem, zatem spacer w ciągu dnia jak najbardziej wchodzi w grę. Temperatura zapowiada się przyjemna, bo będzie to 19-20 stopni maksymalnie. Ale to dopiero za jakiś czas, bo w okolicach godziny 14 na razie mamy 9 stopni za oknami w mieście.
4: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: To już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: W nocy Rosja znów zaatakowała Ukrainę przy granicy z Polską. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty. Polskie lotnictwo było w gotowości. Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa, Luizem Inácio Lulą da Silvą. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski. Ta nagroda ma już 125 lat. Jak mówi Jacek Sztolcman z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym czasie nauka bardzo się zmieniła.
7: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
6: Co ciekawe, w tym roku wartość nagrody jest o 1 000 000 koron wyższa niż w zeszłym roku. Polacy bez Roberta Lewandowskiego powalczą z Bośnią i Hercegowiną. To w piłkarskiej Lidze Narodów. Mecz w Zenicy wystartuje o 20:45.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Poniedziałek to już dawno wystartował, a wy za chwilę będziecie mieli szansę wystartować w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, siemano, jest już 8.
8: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To znaczy jeden słuchacz jedno słowo, drugi słuchacz swoje słowo. Za chwilę więcej o zasadach, a teraz to czekamy na dwójkę zawodników. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7, dwie osoby. Czekamy.

0: Ostatnie słowo.
1: Nie czekamy, tylko zaczynamy. Cześć, cześć, razem z nami jest dzisiaj Ola. Cześć, Ola.
2: Cześć.
1: Ola w drodze, bo Ola mobilnie bardzo pracuje, prawda?
2: Jako mobilna kosmetyczka, także w drodze do klientek.
1: No, to ty to wiesz, jak podkręcać tempo od samego rana. Jest Ola, czyli Aleksandra. I jest też Justyna. Cześć, Justyna.
3: Cześć,
1: siemanko, hej. Justyna to siedzi sobie w samochodzie i spokojnie czeka na to, co się wydarzy. Słuchajcie, to ja wam powiem, o co chodzi w tej zabawie. Ostatnie słowo to jest taka zabawa, w której zasady są następujące. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. To jest najważniejsze. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Ola, czyli Aleksandra, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie oczywiście. Jedno słowo podaje Ola, jedno Justyna. Znów jedno Ola, jedno Justyna. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę, na wszystko jest 20 sekund. Czy to jest wszystko jasne?
2: Tak, jasne.
1: No to sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, uwaga, uwaga, zaczyna Ola, a kategoria na dzisiaj. Jakie przedmioty są w sypialni? Jakie przedmioty są w sypialni? Czas start.
2: Lampa, budzik, łóżko, kołdra, komoda,
1: szybciej!
2: Zasłony,
1: szybciej!
2: Szafa!
1: Koniec! Koniec czasu! Ola, 4-3. Ola, 4 punkty, 3 słowa na koncie Justyny. Wydawało się takie proste, nie? A jak człowiek zaczyna się tak nagle zastanawiać, to różne przedmioty przychodzą do głowy. No nie?
4: No, tak.
5: Z tego uśmiechu nie było końca.
2: Gratulacje.
1: Justyna pogratulowała. Słuchajcie, wow, czujecie to normalnie, jaka gra fair play po prostu. Dobra, wjeżdża merch od Melo, skiety dla Oli, pakujemy i wysyłamy. Justyna, dla ciebie melotorba, fajnego tygodnia wam życzymy.

0: modelki włodarskiej. W Melo Radio, no dzisiaj, w taki dzień jak poniedziałek, to wiadomo, że liczy się każdy wasz ruch. Ale ten odpowiedni pierwszy już zrobiliście, jesteście z Melo, a to oznacza, że ten poniedziałek zapowiada się naprawdę ciekawie. Enrique Iglesias i Pitbull, to ja ich zapowiadam już teraz.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: O, i Chris Brown, Five More Hours. Tak podkręcamy tempo w Meloradio w poniedziałek. Za 17 minut, 9 będziemy mieli, a w Pabianicach to mieli bardzo ciekawy konkurs.
1: Jaki?
0: Można było obejrzeć prawdziwe dzieła sztuki, słuchajcie, zbudowane z kartonu. Fantastycznie to wszystko wyglądało. Były okręty, czołgi, budynki, nawet ORP, Grom. Był też ogromny pojazd znany z Gwiezdnych Wojen i wyobraźcie sobie, wszystko zbudowane z kartonu. Szkoda, że Hanka Mostowiak nie mogła tego zobaczyć.

0: Lauren, Let Me Forget You. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Nie zapominajcie, że na takie propozycje do 30 Meloradia możecie głosować na meloradio.pl przez cały tydzień. Za chwilę będą newsy w Melo.
1: A w tych newsach sukces Polki w Pekinie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Swedish House Mafia i Happiness is so sad. I mamy dla was też najświeższą prognozę pogody za chwilę w Meloradio. Za 9 minut 9:00.

poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest. Muzyka i głos AI.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Po reklamie.

0: Słuchaj na 104.5 FM. Trafik.
1: Jadący wzdłuż Alei Włókniarzy oraz Śmigły Gorydza muszą uzbroić się w cierpliwość. Ruch nadal jest mocno zagęszczony. Tradycyjnie ciasno na Alei Piłsudskiego w kierunku centrum. Jeżeli planujecie przejazd przez skrzyżowanie Marszałków, również przygotujcie się na krótki postój. Czy wy też macie wrażenie, że czerwone światła zdają się świecić bez końca?
0: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: 9 stopni mamy za oknami teraz w Łodzi, będzie do 19-20 stopni maksymalnie. Tyle termometry w stolicy łódzkiego będą pokazywały po godzinie 14. Porannie mamy przewagę chmur, ale synoptycy zapowiadają dużo chwil z pogodnym niebem. Możemy dziś liczyć na słoneczne promienie. Myślę więc, że spacer jak najbardziej warto rozważyć w wolnej chwili.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Przybywa cyberataków na ochronę zdrowia. Od początku roku było około 1400 takich zdarzeń. Jak mówi Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia, to sprawka rozproszonych grup hakerskich, także działających na zlecenie wrogich państw.
4: Przez użyte techniki, metody możemy rozpoznawać, że na przykład była to grupa taka albo taka.
3: Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, dzięki którym dane pacjentów mają być lepiej chronione. Na rynkach paliw ropa tanieje. To poważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Obniżyła ona ceny swojego surowca dla odbiorców w Azji. Teraz ciekawe dane z Wenezueli. 42% obywateli nie ufa żadnemu politykowi. Tak wynika z badań ośrodka Gallup. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju na twardych kortach w Pekinie. Wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ja wiem o tym, że poniedziałek to od rana pogrywa z nami na twardo, ale jak na razie to świetnie sobie z nim radzicie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i inni gadają, my już gramy. Waldek Derłek, siemano, hej, jest 9:00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek i tak trzeba żyć w poniedziałek, tak żebyście mogli sobie powiedzieć, że no jest dobrze, a nawet pięknie i oby tak dalej, słuchajcie. Ja wiem o tym, że niektórzy już od kilku dni próbują przełączyć się w tryb studiowania, no i jakoś tak idzie nielekko, jeszcze inni w pracy nie potrafią się w poniedziałek do końca odnaleźć. Słuchajcie, ale ja wiem,

Fire is Movement i Turn Up the Love. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio specjalnie dla was. Mocna, energetyczna muza w poniedziałek przydaje się na pewno, wiem. 18 minut po godzinie 9. Słuchajcie, dobra zabawa też się przydaje, a całkiem niedawno wróciła znów zabawa znana na statkach pasażerskich. Ludzie chowali tam w różnych miejscach na statku zabawkowe, gumowe kaczuszki. Często dołączyli też do nich jakąś oryginalną wiadomość. Ktoś, kto znajdzie taką zabawkę, zawsze może zdecydować, czy ją sobie zabierze na pamiątkę, czy może znów schowa dla kogoś innego z jakąś ciekawą informacją. Ludzie wrzucali też zdjęcia miejsc, gdzie znaleźli te zabawki do internetu. Tak sobie myślę, że jak jesteście gdzieś daleko od wody, to absolutnie nie jesteście wykluczeni. Można spróbować z nową zabawą, którą możecie uskutecznić i zacząć od razu. Na przykład chowacie się w pracy dzisiaj tak, żeby szef was przez cały dzień nie znalazł. Nie dziękujcie. Bibi Rexha i Faithless in Your Religion w Melo Radio. 18 po 9.

0: Sylwa Bomba on tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo i wprawdzie to poniedziałek, ale przyznajcie, no liczycie, że jednak ten dzień czymś ciekawym nas dziś zaskoczy. Niektórych już zaskoczył, a niektórzy cały czas czekają. Trzymam kciuki, żebyście nie musieli czekać za długo. Za chwilę o tym, co niby takiego zwykłego można zrobić jednak w bardzo nietypowy sposób w Melo Radio. Teraz 28 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: To promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Popołudnie.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Filip Akinel, niech się kręci w Meloradio ten poniedziałek. Za 18 minut będzie 10. Co roku w Berlinie ludzie biegną w maratonie. Nietypowe jest jednak to, że pobiec można w różnych przebraniach. Królowali już biegacze, którzy udawali statek kosmiczny. Były różne postaci z filmów i z bajek. Biegły na przykład smerfy, ktoś przebrany za piosenkarza, ale też i za budowlańca. A w tym roku, słuchajcie, maraton pokonał też, uwaga, uwaga, duży karton mleka. Także już wiecie, dlaczego dzisiaj kawa bez dodatków.

0: Don't Go Breaking My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo jak zwykle. A dziś poniedziałek. To oznacza, że ten dzień będzie się rozkręcać i jeszcze bardziej już niedługo, niedługo newsy, będzie prognoza pogody i za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Andy Dusty z Zokaria w Melo.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
5: Jeszcze nie. Porównuję oferty.
4: To zobacz Atal.
5: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy. A wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
6: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
4: No pewnie. Pokój też już wybrałem.
5: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipotecznapark.pl. Po reklamie.
7: W centrum Łodzi, zwłaszcza w rejonie Manufaktury czy ulicy Piotrkowskiej, wciąż jeszcze momentami ruch wzmożony. Luźniej za to niż jeszcze godzinę temu jest na Alei Piłsudskiego, Alei Rydza Śmigłego czy Włókniarzy. Zatem to dobry moment na sprawny przejazd przez miasto, zanim po południu Łódź znów ponownie zacznie się korkować.
8: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: Przedpołudnie z chmurami i na razie trudno uwierzyć w zapowiedzi synoptyków, bo ci prognozują dziś w Łodzi chwilę za słońcem, a więc cierpliwie czekamy. Na termometrach wartości, które będą całkiem przyjemne jak na październik, bo spodziewamy się do 19-20 stopni, a tak ma być w naszym mieście po godzinie 14. Jutro ma być odrobinę cieplej.
8: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: To są newsy Meloradia Łódź.
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. Poranne awarie skomplikowały życie podróżnych. Najpierw przy Alei Politechniki nie było napięcia w sieci trakcyjnej, chwilę później na Teofilowie. MPK Łódź przekazał, że usterka została zażegnana, ale pojazdy pojechały opóźnione. A od dziś tramwaje wróciły na odcinek Piotrkowskiej między ulicą Żwirki i placem Rejmonta w Łodzi. Jednocześnie rusza kolejny etap remontu torowiska, tym razem między placem Rejmonta a placem Niepodległości. Trzeba liczyć się ze zmianami części tras tramwajów i objazdami. No to teraz przesiadamy się do samochodu, bo jest taniej, ponad złotówkę za litr benzyny i oleju napędowego. Od soboty znów działa rządowy program Ceny paliwa niżej.
10: Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
11: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd by opuścił ceny.
7: W czwartek prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. I na stacjach, także w Łodzi, dziś litr 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a diesla 7,80.
12: Prawie 10, co dwie sikorki to nie jedna, chyba że sikora. Marcin, news w Meloradiu.
13: Polska ma być lepiej przygotowana na wojnę. Resort obrony przygotowuje specjalną ustawę, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Chodzi też o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie.
13: Ustawa ma też określać relacje pomiędzy organami władzy i zarządzanie kryzysowe oraz usprawnić współpracę z NATO. Pentagon wycofał do kraju bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To po ostatniej próbie ataku terrorystycznego na bazę RAF. Teraz Tatry i czarna seria poważnych wypadków. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu, a w niedzielę do szpitala trafił turysta po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Nie zbierajcie grzybów w parkach. Apelują o to urzędnicy z Wrocławia. Tłumaczą, że są one w parkach potrzebne, bo wzbogacają glebę w potrzebne jej składniki.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: No i te czerwone wkropki to też nie, też nie.
13: No to czy zbierać? Możecie, tylko ich nie jedźcie, nie?
12: Opoka, siemanko, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Andy Daz i Zokaria. Na początek.

0: Beck, Kygo w Melo Radio. Max McNown grał dla was przed momentem. Co oni mi tu, chłopie, piszą? Że te czerwone z kropkami można jeść.
1: Nawet nie
0: chcę tego czytać. Nie chcę tego czytać. Zamiast tego proponuję, uwaga, modny deser jesienny. Aha. Kardamonki z kremem waniliowym i figami. Chłopie, jak to obłędnie wygląda. Masz swój ulubiony deser?
1: Mam i to musi być deser z czekoladą, jakikolwiek.
0: Okay. Więc... Ja znam takich i sam do nich też należę, że jak pytają mnie o deser, to ja mówię schabowy z frytkami. To jest właśnie to. Dajcie znać, co dzisiaj u was wjeżdża na drugie śniadanko. Może zrobimy duże oczy jak Smolasty i Trips. Gramy.

0: Wasted, Gnarly i Major League w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Niektórym się przyda.
1: Siema, tutaj Paula. Właśnie mam takiego kaca, że właśnie na drugie śniadanie jem banana. Ale także tak, pozdrawiam wszystkich zmarnowanych na dzisiaj. Miłego.
2: Ciekawe, czy się przyjmie.
0: Najważniejsze, żeby moralniaka nie było. To już cała reszta jakoś tam minie. Dziewczyno, zjedz trochę cytrusów może. Taki pomysł. I zrób sobie głośniej. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Wysyłamy buziaki do wszystkich już za chwilę.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
4: Super.
3: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
3: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 29. urodziny Carrefoura. Codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Ekstra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Po reklamie.

0: Moving on Stereo i Paquito w Meloradio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Gdybyś miał dostać teraz ode mnie parę stówek, na co byś wydał?
1: No chłopie, już jest tydzień po wypłacie, no to teraz to już tylko na życie, tyle imprez było.
0: No, no wszystko. Ja jakbym dostał parę stówek, to bym przekazał wszystko na rzecz Pauli, która przed chwilą do nas wysłała głosówkę i kupiłbym jej po prostu torbę owoców, żeby jej dzisiaj było trochę lepiej. Dajcie znać, na co wy potrzebujecie pieniędzy, bo szybka kasa rusza, dzisiaj kolejna runda. Meloradio.pl, tam pytamy, tam zostawiacie swoje zgłoszenia. A ja was zostawiam z genialnym numerem Whatever Turns You On. Dobra energia. Przypomnijmy sobie, jak brzmi weekend. Axwell i Bond dla was.

0: What If, Neptunika na koniec 10:00. My cały czas podkręcamy tempo w waszej robocie, w waszej szkole, tam gdzie potrzebujecie, żeby coś dobrze zagrało. No i wracamy do grania punktualnie o 11:00, a wcześniej jeszcze newsy.
1: A w nich będzie o nie tylko do 6:00.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Reasons, Eli Oaks. Sorry, zapomniałem, że jesteś.
1: Ja wiem, że schudłem, ale nie aż tak.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Jest jeszcze dosyć rzeźko za oknami, ale pomału rośnie temperatura. Dziś rośnie do 19-20 stopni. Taki plan jest dla Łodzi po godzinie 14. Na razie niebo w naszym regionie z przewagą chmur, ale synoptycy zapowiedzieli chwilę za słońcem. Najwięcej pogodnego nieba ma być w drugiej połowie dnia. Zatem nie pozostaje chyba nic innego, jak cierpliwie poczekać. Można, słuchając radia.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Magda Tkaczek, zapraszam. Dziś ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi. Drogowcy zdecydowali, że zamkną ją dla ruchu i wyznaczyli objazdy. I to spore wyzwanie dla pasażerów komunikacji, bo nie będzie tam tramwajów aż na kwartał. Zmiany w organizacji także na skrzyżowaniu Piotrkowska-Mickiewicza. Tramwaje powróciły za to na plac Rejmonta w Łodzi. To oznacza koniec autobusów zastępczych od Piotrkowskiej Centrum do Placu Niepodległości oraz lepszy dojazd tramwajem na Przybyszewskiego. Jednocześnie ruszyły prace na kolejnym odcinku ulicy Piotrkowskiej od placu Rejmonta do Placu Niepodległości i kolejny etap prac drogowych na ulicy Broniewskiego. No to teraz przesiadamy się do samochodu, bo na A1 przez remont z ruchu są wyłączone pas prawy oraz awaryjny, mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Ruch zostanie sprowadzony tylko do jednego lewego pasa, czyli do szybkiego pasa.
1: Do tego jest ograniczenie do 80. Tak ma być do piątku. A za godzinę sprawdzimy program Igrzysk Wolności w Łodzi.
4: Z wierszem? Szybko. Z wierszem mam być?
5: No dobra, no dawaj, no.
4: Jeden zmęczony, druga jest chora, prawie 10:11, Marcin Sikora.
5: Uważajcie na oszustów podających się za linię pomocy pokrzywdzonym. Dzwonią i próbują wyłudzić dane. Ostrzega przed nimi Ministerstwo Sprawiedliwości. Konsultanci infolinii 116-006 nigdy nie dzwonią do obywateli. W Hiszpanii będą przedterminowe wybory. Premier Pedro Sanchez wyznaczył ich termin na 29 listopada. Obecnie w parlamencie nie ma większości zdolnej do przeprowadzania reform. Wojsko neutralizuje niewybuchy w Świnoujściu. Zostały znalezione w miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. Akcja trwa ponad kilometr od plaży. Bez Lewandowskiego, ale z wiarą w zwycięstwo, polscy piłkarze zmierzą się w kolejnym meczu Ligi Narodów. W Zenicy ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Jan Urban na konferencji przedmeczowej powiedział:
6: już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie. OLX
0: z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Gdyby kto pytał, to początek dzisiejszego meczu o 20:45.
4: Wygramy. Kropka. Eli Oaks, Lavinia Reasons na początek. Jest 11:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Opoka, cześć.

Eben Hearts w Melo Radio, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, a teraz sięgamy po numer, który wydany został jeszcze w wakacje i za chwilę te wakacje i lato na pewno w tym numerze usłyszycie i poczujecie. Gość nazywa się Eloner, taki samotnik z wytwórni Selected. Mało o nim wiadomo, na okładce singla, którego za chwilę posłuchacie, nieco rozmazany z profilu, bez wyraźnej twarzy. Nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że to jakiś artystyczny alias znanego DJ-a. Tak jak Oliver Heldens to czasami Hilo, tak Eloner to może być. No właśnie, dajcie znać, posłuchajcie tego numeru, kogo mógłby wam przypominać. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Back to yours, róbcie głośniej.

0: World Away, Griffin Band w Melo Radio. Gdybyście szukali tego numeru w 30 Melo Radia, no to w ostatnim notowaniu na 17, ale pnie się w górę. Kto wie, jak będzie w najbliższy piątek, to wszystko zależy od was. Głosujcie, głosujcie. Player Meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Melo Radia. A za kilka minut Rudimental.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsissy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabatach.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na

0: eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena. Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź. Atlas Arena 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Całe lato Sobel Francis. No muszę przyznać, że minione lato to było jedno z najciekawszych chyba w moim życiu. Dużo się działo, dużo wspaniałych wydarzeń muzycznych, bo i Tomorrowland, i Sunrise Festival. No było sporo koncertów, na których udało się być, bawić. Mam nadzieję, że na tych, które jeszcze przed nami, będziecie razem z Meloradiem. Zapraszamy też na koncerty i już teraz zdradzam, że po 12 będę miał dla was zaproszenie na koncert październikowy Bazy. Jak jesteście chętni, to bądźcie w gotowości. Tobi Romeo, Fly High teraz.

0: Słychać inspirację Eurodance'em latami 90. w najnowszym numerze Jamesa Hype'a Confession. Dosłownie parę dni temu miał swoją premierę Amego Mamy i gramy w Melo Radio. A za chwilę newsy u nas, a w nich...
1: Nagroda Nobla z medycyny została przyznana dosłownie kilka chwil temu. Wiemy, kto ją dostał i za co.
0: Robi się poważnie, wie to Marcin Sikora, który za chwilę wraca do was z newsami.
2: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Janie? Skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Pogoda.
18: Początek nowego tygodnia z chmurami i rozpogodzeniami na zmianę. Synoptycy obiecują chwilę za słońcem. Ma być ich całkiem sporo, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Zatem spacer jak najbardziej wchodzi dziś w grę. Temperatura zapowiada się też bardzo przyjemna, do 19-20 stopni maksymalnie. Tyle termometry za oknami w Łodzi będą pokazywały w okolicach godziny 14.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
18: Magda Tkaczyk, zapraszam. Od dziś prace na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Skilińskiego w Łodzi zostanie zamknięte dla ruchu, zostaną wyznaczone objazdy. Ale na tym nie koniec, bo od dziś także zmiany organizacji na skrzyżowaniu Piotrkowska-Mickiewicza. Ponadto kolejny etap pracy zaczyna się na ulicy Piotrkowskiej od placu Rejmonta do Niepodległości i na ulicy Broniewskiego. Jednym słowem przyda się ogromna dawka cierpliwości. Było o zamkniętych ulicach i torowiskach, to teraz o otwartej podziemnej katedrze na Stokach. Miejsce niedostępne na co dzień. Dziś otworzyło się dla łodzian i turystów z całej Polski. Pierwsze grupy już ją zwiedziły. A rekordowe 500 prelegentów i panelistów ma pojawić się na tegorocznych 13 Igrzyskach Wolności w Łodzi. Będą rozmawiać o problemach świata XXI wieku, mówi organizator Błażej Lenkowski.
9: Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski. Będzie bardzo wartościowa dyskusja na temat Wajdy. Mamy teraz rok Wajdy. W tej dyskusji wystąpi Agnieszka Holland, Grażyna Tormińska, Paweł Maślonow.
18: No to ja jeszcze dodam, że 23 października trzydniowe Igrzyska Wolności w Łodzi ma otworzyć szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski.
19: Południe, już za chwilę Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
20: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Okradli jubilera w stolicy Norwegii, stamtąd czmychnęli do Polski i chcieli uciekać dalej. Dwóch obywateli Rumunii zatrzymali policjanci z Gdyni. Rozwój Plus chce szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Składa w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie, mówi europoseł Michał Dworczyk.
21: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali.
20: Projekt zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. A dziś we Francji kolejny dzień protestów licealistów. Uczniowie żądają dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół.
22: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Nie jest ci smutno, że nie było wiersza tym razem?
20: Nie, myślę, że będziesz jeszcze z nami jutro, to się doczekam.
19: David Guetta, A-Log, zaczynają kolejną godzinę i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, numerem Run, Run, River.

0: zaraz wam oddam. Najpierw posłuchajcie, jak w ogóle baza przygotowywała się do tej trasy, w którą ruszają.
1: No myśmy przez ostatni rok mieli zajęcia właśnie z emisji głosu. Ćwiczyliśmy śpiew, ćwiczyliśmy to też na naszych piosenkach, więc można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jesteśmy na to przygotowani. Co do choreografii, no to myślę, że tutaj z tej męskiej strony powiemy, że no my to będziemy się ruszać, myślę, z serducha, a dziewczyny to są bardziej tutaj tancerskie. No.
0: Panowie na pewno też dacie radę. A wy, jeśli chcecie sięgnąć po podwójne zaproszenie, to czekam na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, na dole jest opcja wysyłania głosówek do nas przez WhatsAppa. Pokażcie, jak kreatywnie przykuć uwagę bazy, gdy już na ich koncercie będziecie. Co zrobić, by na was zwrócili uwagę i zaprosili być może na scenę?

0: miłość, tęsknota, impreza, a nawet Copacabana. Wszystko w tym numerze jest. Paraiso, Lost Frequencies łączy swoje brzmienia z Mary Frost, brazylijską artystką, i powstaje takie oto muzyczne cacko. Świetnie się tego słucha, będziemy grać. Pewnie, że tak. On the floor, jeśli czekacie na Jennifer Lopez, no to się doczekaliście. Jeszcze parę minutek dosłownie i będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV EURAGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100!
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
20: Say low.

0: Jack Jones, You Don't Know Me, 10 października w Poznaniu, baza. Proszę bardzo, co zrobić, żeby pokazać się przed sceną i zostać zaproszonym na nią?
1: Cześć Melo, moja dziewczyna jest gimnastyczką artystyczną, więc jakbyśmy poszli na koncert bazy, to ja oczywiście moją dziewczynę biorę na ręce i ona tam z pewnością wyróżniłaby się w tłumie, więc baza na pewno zwróciłaby na nas uwagę.
0: Samo to, że bierzesz ją na ręce, już mnie zaintrygowało i że ona by tam. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale podwójna wejściówka leci do was. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Teraz.

0: Robin Schulz, Watermelon, Take It Slow, a w studiu już Urszula, Harciarek, Uleńko, dzień dobry, fajnie cię zobaczyć.
1: Cześć, jestem, tak, piękne no okulary. Właśnie, dziękuję bardzo, dawno się nie widzieliśmy.
0: A, rozumiem, że to okulary nie od wczoraj. A co w newsach dzisiaj?
1: A w newsach między innymi o serwalu, który był na Gigancie, ale już wrócił.
0: Kim jest serwal i gigant? Zostańcie z nami.
2: Już od 13 zagramy.
0: Fate Alan Walker. No i wspaniały głos Ewy Max. Wracamy do was za moment.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Meloradiu.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Po reklamie.
16: Prawie 13 newsy w Melo Radio. Ula Harciarek.
17: Tajemnice pracy mózgu będzie można odkrywać dzięki tegorocznym noblistom. Jest szansa na obserwację, jak powstają wspomnienia, uczucia i zachowania. Nowe mundury będą mieli polscy żołnierze. Mają być bardziej wytrzymałe, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Oszuści łowią na fałszywe inwestycje. Sami klikamy w takie ogłoszenia, mówi Bartłomiej Drost z chroń.pl.
18: Cyberprzestępcy wiedzą, na jaką ofertę zareagował rozmówca i jakie dane zostawił w formularzu. Mogą więc od razu nawiązać do konkretnej inwestycji i prowadzić rozmowę według przygotowanego scenariusza.
17: W zeszłym roku KNF zgłosiła do blokady ponad 40 tysięcy niebezpiecznych domen. Odnalazł się serwal na gigancie, zwiał z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. No chyba mu się nudziło, bo sam wrócił do domu.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Jeśli wy też, jak ten serwal na gigancie, wracacie właśnie do domu, a może dopiero gdzieś jedziecie, zróbcie głośniej, bo mamy dla was gorący numer na początek tej godziny. Inni gadają, a my gramy.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Eben, all of my love. Jeśli cała wasza miłość skierowana jest w stronę kawy, tak ją kochacie, że na pytanie kawa czy herbata zaczynacie płakać ze wzruszenia, bo odpowiedź może być tylko jedna, to może warto pomyśleć o jakiejś porządnej kawiarce. Na przykład 200 zł wystarczą, żeby taką kupić naprawdę, która parzyć będzie idealną kawkę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, dacie znać, że to jest właśnie wasza potrzeba. Na przykład, bo przecież możecie mieć inne zachcianki, a my dzisiaj będziemy wam rozdawać kasę w szybkiej kasie od Meloradia. Meloradio.pl, tam zostawiacie zgłoszenia. Jest to Kashmir Secrets dla was.

0: On Tonight, Silva Bampa. Jak zastanawiacie się, co robić dzisiaj po południu, to uprzejmie melduję, że friki już się kręcą za oknami, więc za chwilę się tu pojawią, punktualnie o 14. A my za chwilę wam zagramy coś od Calvina Harrisa. Sam Smith zaśpiewa w numerze Promises.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Słuchaj, Marian.
6: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
13: Muzyka i głos.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
2: Jeszcze nie. Porównuję oferty.
1: To zobacz Atal.
2: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy. A wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
3: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
1: No pewnie. Pokój też już wybrałem.
2: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipotecznapark.pl.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: O reklamie.

Natalia Nekier, Error, podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Dzisiaj idealna pogoda, taka słoneczna, żeby umyć samochód. Ktoś powie, nie ma sensu, bo i tak zaraz będzie padać. A ja wam podpowiem, że na północy, na jednej z myjni samochodowych, ktoś padł na genialny pomysł, żeby uatrakcyjnić trochę ten proces. I zamiast takich standardowych końcówek, z których leje się woda, to zamontowali karabiny, które wyglądają jak z Counter-Strike'a. I to jest pomysł. Ja jeszcze bym chciał, żeby taką dyszę jak z węża strażackiego zamontowali. To jest marzenie każdego chłopca, żeby być strażakiem chociaż przez chwilę na myjni. Marlon Hofstadt, I Like i South Star razem z nim. Róbcie głośniej.

0: Fryki już w studiu. Mikołaj, nie czuł się pominięty, ale pytanie mam do Igi.
1: Tak.
0: Iga, sexy czy magic?
1: Sexy.
0: Okej. Okay. A w tym numerze wszystko. Jedno i drugie, jak we frikach. I ona, i on, i on, i ona już za chwilę przejmują antenę, a w Meloradiu tempo podkręcali K-Trill i Paco Amoroso swoim gorącym numerem. Nie ma co ukrywać. Uchylicie rąbka tajemnicy, co dzisiaj u was?
1: Dużo dramatów będzie między nami.
2: Same dramy się wydarzyły przez weekend najwyraźniej.
1: Tak, to prawda.
0: Trochę się wysprzęglili przed chwilką, ale ja wam tego nie powiem, bo bym spalił im program.
1: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
2: Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love.
1: A zostań z nami.
0: A ile? A za ile?
1: Za chwilę. Uśmiech.
0: Dobra, jeszcze chwilę zostajemy, zaraz do was wracamy.

0: emocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99, a od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Jutro drożej na stacjach paliw. W górę pójdą ceny maksymalne benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, 98 7,66, ale diesel będzie tańszy 7,82. Dron uderzył w statek na Morzu Czarnym. Uratowano 11 osób, dwie nie żyją. Polacy chcą się w pracy rozwijać. 41% pytanych nie przyjęłoby oferty, jeśli nie miałoby w niej możliwości rozwoju, mówi Izabela Nasiłowska-Włodarek z Benefit Systems.
3: Dla jednej osoby będzie to nowa technologia, dla innej język, a dla jeszcze innej wiedza dotycząca zdrowia czy dobrostanu.
2: 60% Polaków deklaruje, że pracodawca wspiera ich rozwój. W 45 minut rozeszły się bilety na festiwal Glastonbury, a tanio nie było. Karnety kosztowały równowartość około 2000 zł.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
0: Mikołaj.
1: Słucham.
0: Znasz podryw na kasztana?
1: Znam. Tak, znam.
0: A udało ci się kogoś wyrwać na kasztana?
1: Wiesz co, nie próbowałem nigdy, bo no wszyscy znają chyba ten sposób, nie? Taki mały, zaskakujący mam wrażenie.
5: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
0: I mamy to poniedziałek, weekend był, słuchajcie, piękny, można było zbierać kasztany
1: co
0: właśnie.
1: Co z ciebie taka jesieniara nagle się zrobiła, o co chodzi?
0: Nie jestem jesieniarą, po prostu wiesz co, przeglądałam taki znany portal, gdzie można kupować ubrania i aha, można tam kupić kasztany. 150 sztuk kasztanów za 10 zł.
1: Wow, to już chyba bardziej się butelki i puszki kaucyjne opłaca zbierać w parku niż kasztany.
0: No to daj ten podryw na kasztany.
1: Ale do czego to doszło? Aha, bo może ktoś nie zna, to jest tak, to jest tak, słuchajcie, robicie tak, nie? Znajdujecie takiego kasztana, tak. Ale to musi być taki ładny, dorodny, jesienny kasztan, nie? Aha. I patrzycie, idzie jakaś laska, która wam się podoba i ona się zatrzymała na chwilę w parku, nie? Tak sobie myśli, a przeczytam se SMS-a. To wtedy rzucacie jej tego kasztana pod nogi, podchodzisz, pytasz, hej, to twój kasztan?
0: Ja jestem cała twoja. Freak Fight, zaczynamy nowy tydzień. Iga Mikołaj, siemanko.
5: Freak Fight.
6: Two ships in the night.

0: Stereo Love w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Chciałbyś mieć na przykład dwie dynie, Mikołaj?
1: Dwie dynie? Hmm? Ale takie dynie dosłowne dynie, czy takie metaforyczne dynie?
0: Dosłowne.
1: I co te dynie miałyby oznaczać? Aha, dosłowne. To nie, dziękuję.
0: Pogadamy o tym.

0: Shouse, Won't Forget You. Tak się podkręca tempo we Freak Fight'cie. Anjax to jest bardzo znana influencerka, która zaskakuje nas z każdym dniem coraz bardziej a propos swoich wydatków. Czy ty, Mikołaj, jesteś przygotowany mentalnie na to, co zaraz usłyszysz?
1: Podejrzewam, że nie. Czekaj, na co ona ostatnio wydawała pieniądze? Na materac, tak?
0: Czas na dynie.
2: Ona dwa bagażniki się zapakujemy.
3: Wiesz, które są jeszcze nasze dynie?
2: Te
3: wybrałam, ale wiesz, które jeszcze są? Te, co tam stoją w tym rządku ustawione. Ta półka nie strzeli?
4: Tak jest jedna jeszcze i starczy.
3: Jesieniara mój.
0: Wiesz, ile wydała na dynie?
1: 300 złotych.
0: 17 tysięcy złotych.
1: Boże, bang. Z czego te dynie? Ze złota?
0: A propos złota, może macie ochotę na szybką kasę? Meloradio.pl

0: bryska lato, pocałuj mnie w Meloradiu. Jest kolejny tydzień, kolejna drama, tym razem a propos książula.
1: No właśnie, ponieważ tym razem nie odwiedził żadnego miejsca, tym razem nie potyrał żadnego festiwalu, żadnego brania, nic takiego. On się zwyczajnie sprzedał, drodzy państwo.
0: Znaczy, zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: Zdania są podzielone.
1: Sprzedał się!
0: A propos tego sprzedania, po prostu wypuszcza pizzę ze znaną siecią. Taką żabą.
1: Aha, tak. No nie jest pierwszym, że tak powiem, influencerem gastronomicznym, ponieważ Robert Makłowicz też ma swoją współpracę.
0: I bardzo niesmaczne są te
1: i właśnie
0: rzeczy.
1: Widziałem filmik, gdzie książulo konsumował te specjały i mówił, że niedobre.
0: I teraz pytanie. Ta pizza mrożona ma kosztować 25 zł. Z tego, co pamiętam, są 4 różne smaki albo 3. Mhm. I pytanie, co ze znanym Mualla?
1: No właśnie. Czy na pudełkach będzie? Będzie.
0: No nie wiem. Ma być, nie ma być, nie wiem. To jeszcze jest chyba tajemnica.
1: Tak się zdezawaluuje się chyba troszeczkę, nie?
0: No i co będzie z tym Mualla?
1: No co będzie? No nic.
0: Zrobimy test tej pizzy?
1: Jak wyjdzie, to na pewno. A kiedy to ma być? Czy to już
0: jutro
1: jest?
0: Chyba, czy pojutrze?
1: A, już
0: na
1: jutro.
0: Dniach.
1: No dobrze.
0: I zobaczymy, czy Mualla, czy będzie oddaj fartucha.
1: Właśnie. Dobrze. Sprawdzimy to.
0: Ale przypał, bo co to będzie, koniec książula?
1: No nie wiem, on tak mówił, nie, że nie, ja to nigdy w takie współprace nie wchodzę.
0: No nic.

0: Jakie melogranowości, let me forget you. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight, a jeszcze w tej godzinie poruszymy temat Holonda.
1: Holand, który, no, zrobił sobie fajny wizerunek na mundialu, ale teraz, z tego co widziałem w komentarzach, to troszkę pompa mu spada.
0: Straszne.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Autopromocja.
4: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
5: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
4: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
5: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
4: Żebyś wiedział, że...
5: jesteś zwycięzcą.
4: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
5: Marcin Sikora.
4: Waldek Darłak.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
2: Po reklamie.

0: Krebles?
1: Kocham. To jest klasyka polskich podwórek.
0: A Haaland to jest klasyka...
1: No piłkarza z Norwegii.
0: Otóż to.
1: Erling Haaland.
0: Haaland pozwał Norwegian za kucyk.
1: Tak jest. Chodzi o nie wszystkich Norwegian na świecie. Zresztą tak się chyba na nich nie mówi. Tylko o linie lotnicze, które wykorzystały sobie... No właśnie. I on twierdzi, że wykorzystały jego wizerunek bezprawnie. Natomiast na swój samolot po prostu wkleili jego wyciętą fryzurę.
0: Mega słodki ten samolot.
1: No tylko pytanie, czy sama fryzura to też jest taki wizerunek osobisty? Przecież to ktokolwiek mógł, no dobra, no znaczy po zakolach trochę poznaje, że to on, ale...
0: No bo to chodzi o to, żeby ten samolot był szybki, tak jak Haaland, rozumiesz?
1: No tak. No przecież on już ściął włosy, więc o co chodzi?

0: take me back.
1: Ha, jego, wystraszyłam się. A ty masz piękny taki nosowy wokal,
0: ćwiczyłem swoje
1: wiesz?
0: Nosowe o. Mm. No
1: to jest
0: nic tak nie pociąga
1: niezwykłe.
0: Podobno drugiej płci jak nosowe o. Mm. Powiem ci teraz coś z o nosowym.
1: Poproszę.
0: Ćwiczyłem bąka. Sexy, nie?
1: Bardzo.
2: A już o 15 zagramy.
0: Toby Romeo, Fly High.
1: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
2: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Zmieniamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: A cappuccino też za 5?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka! Codziennie niskie
1: ceny. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: UOKiK stawia zarzuty Google dotyczą nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców prasy. Droższe OC we wrześniu średnio trzeba było zapłacić ponad 650 zł, to o blisko 30 zł więcej niż w sierpniu. Najdrożej jest w miastach, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
3: Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC.
2: Rosną też koszty usuwania szkód. Wyciekły dane, blisko 9 milionów obywateli Danii. Nieupoważnione osoby miały dostęp do danych z rejestru ludności. Koordynator amerykańskich służb wywiadowczych będzie nowym carem od AI. Ma być głównym urzędnikiem koordynującym politykę dotyczącą sztucznej inteligencji.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: I mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu. Czy w tej godzinie ocenimy tancerzy i gwiazdy?
0: Oczywiście, że tak, ponieważ tańczą te gwiazdy na lodzie, yes.
1: Nie, to nie ten program.

0: Sanach, Melodia w Meloradiu. Znalazłam dosyć ciekawe statystyki. Mhm. Zawody, w których najczęściej dochodzi do rozwodu, to uwaga, operatorzy pras.
1: Takich, co zgniatają rzeczy, tak? Czy takich pras, które drukują gazety?
0: Nie, no tak, to są właśnie ci, co zgniatają. I kierowcy autobusów, a na trzecim miejscu masażyści.
1: No dobra, jak kierowcy autobusów jeszcze... No w sumie mogę sobie to wyobrazić, bo wiesz, bo czasami jakieś nocne zmiany się trafiają i tak dalej.
0: Tak.
1: Masażysta, no to chyba wiadomo. Natomiast o co chodzi z tymi operatorami pras? O co tam chodzi? I co oni sobie tam zgniatają?

0: piano, Erik Prydz na radiu. A my obejrzeliśmy z Mikołajem, żebyście wy nie musieli. Taniec z gwiazdami, bo jesteśmy turbofanami.
1: Tak jest, za nami jest odcinek rodzinny. No i wiadomo, jak to z tymi odcinkami rodzinnymi. Nie
0: nikt
1: każdy
0: nie
1: się dobrze rusza, nikt nie odpada. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że Jan Englert nie dość, że dał sobą zakręcić, to się nie połamał podczas tego występu.
0: I?
1: Ale pan Jan to jest zawsze klasa.
0: Powiedział, że dziękuję swojej córce za to, że załatwiła mu możliwość wystąpienia w odcinku, co było dosyć
1: właśnie uwielbiam,
0: fajne.
1: To jest taki inteligentny przystyczek w nos,
0: tak.
1: Bardzo ładnie rozegrane, naprawdę. No ale przed panem Janem oczywiście zawsze czapki z głów. Mandaryna
0: dobra,
1: tańczyła
0: to
1: z synem, z Xavierem, a śpiewał Ojczulek, czyli Michał.
0: Córką z innego małżeństwa.
1: No ale to no, ojciec ten sam, nie wiem.
0: Co w rodzinie, to nie ginie.
1: Dokładnie tak. No tutaj widać było, że i Xavier, i Mandaryna potrafią tańczyć.
0: Zgadza się.
1: Tutaj dużo było tych hip-hopowych wpływów. Oni zresztą szkołę tańca mają, więc
0: tak,
1: wiedzą,
0: tak,
1: jak to się
0: tak
1: robi.
0: Pani Iza Kuna.
1: Ma bardzo ładną córkę.
0: I nad tym się skupmy, może po prostu?
1: Ja bym tu mógł nawet postawić kropkę już. Dobrze.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting. Armin van Buuren w Meloradiu. Icha!
1: Icha, no koń by się uśmiał normalnie, takie znalazłaś. Sorry, no słuchajcie, jest końska afera, można powiedzieć.
0: U prezydenta. Mhm. O tym pogadamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Co jeśli Carla Fernandez? A co jeśli kancelaria prezydenta otrzyma 2 konie?
1: A nawet 4 konie.
0: To nie są żarty.
1: No tak, chociaż jeżeli chodzi o oficjalne pisma i oficjalnie kto jest właścicielem 4 koni, to nie jest kancelaria prezydenta, tylko centrum obsługi kancelarii prezydenta, dobrze? To są 2 zupełnie inne rzeczy, chociaż obie ciągną hajs z budżetu, no więc są 4 konie.
0: Nie no, żona po prostu pana prezydenta
1: chciała. Koń dla prezydenta, jest koń dla pierwszej damy, jest kucyk dla dziecka i jest też jeden koń dla oficera Służby Ochrony Państwa.
0: Po prostu pierwsza dama chciała powiedzieć na koniu, tak?
1: No. Wyobraź sobie, że idziesz jako taki oficer, nie? I mówią ci, nie, słuchaj, najpierw się musisz na koniu nauczyć jeździć.

0: U nas jest prawdziwie podkręcone tempo. Joel Corey, Hannah Wolin, Don't Go Breaking My Heart, tak się podkręca tempo. Były już dynie w naszym programie, tak, ale było tych dyni
1: bardzo
0: dużo.
1: Bardzo drogie, bardzo drogie, duże dynie.
0: 17 tysięcy złotych.
2: A w newsach będzie dynia...
0: Jedna.
2: Jedna, ale za to gigantyczna.
1: Ale wciąż nie tak duża jak łandziak, dobrze.
0: Mikołaj, to tylko o jednym.
1: Co, o dyniach?
3: A już o 16 zagramy.
1: Happiness is so sad, Swedish House Mafia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Muzyka i głos AI.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Korek.

0: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Łodzi?
1: Magda Tkaczek, zapraszam i na początek kina, w nim 100 dni Misja Zeus, kontynuacja filmu 100 dni do matury. Ale bohaterowie już nie są uczniami przygotowującymi się do egzaminu dojrzałości, a wchodzą w dorosłość i zostają wciągnięci w międzynarodową intrygę. Co pozostało? To pomysł na obsadę, połączenie młodych twórców internetowych z profesjonalnymi aktorami. 100 dni Misja Zeus na ekranie kina Helios w Łodzi. Do zobaczenia także jedno z najbardziej niezwykłych i najtrudniej dostępnych miejsc w mieście. Można zejść do podziemnej katedry na Stokach, monumentalnych ceglanych zbiorników należących do łódzkiego systemu wodociągowego. Śpieszcie się, bo zwiedzanie możliwe tylko do końca miesiąca. A już niedługo przestawimy zegarki o godzinę do tyłu, dlatego ostatnią noc czasu letniego warto spędzić w akwaparku Fala w Łodzi. Szykuje się nocne pływanie i saunowanie. To w sobotę 24 października o godzinie 21.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Podejrzani o napad na jubilera w Oslo, zatrzymani w Gdyni, uciekli z Norwegii promem. Gęste mgły możliwe tej nocy nad Polską i IMGW wydało alerty dla połowy kraju. Polacy nie ufają autom elektrycznym. Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności nasz kraj jest dopiero 26. rynkiem pod względem udziału elektryków. Wielką dynię wyhodowano na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Waży około 300 kg. A jak się hoduje taki okaz, mówi Anna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
5: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło, była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem.
4: Światowy rekord należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad tonę.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 16 we Freak Fajcie. Może rzucimy gotówką?
3: Halo, Iga?
2: Halo?
3: Halo, proszę mi przelać natychmiast 20 milionów euro.
2: Nie mam.
3: Jak to?
2: O pieniądzach będzie w tej godzinie.

0: twoi ziomkowie. Szaus. Call my name w Meloradiu. Tak się podkręca tempo, a teraz zapraszamy na włoskie wakacje.
1: Włoskie wakacje ktoś sobie zrobił, ponieważ prezes banku przelał oszustom 95 milionów euro. Jak do tego doszło, no wykorzystali sztuczną inteligencję i klonowanie głosu. Zadzwonili do niego jakiś prawnik, dyrektor i powiedzieli: dzień dobry, buongiorno, przesyłaj. I wysłał.
0: Co za...
1: No, 50 milionów udało się odzyskać, ale 40 gdzieś poszło w kryptowaluty.
0: Ale ktoś się ucieszy.
1: Dobrze, że nie mają pieniędzy. Wydaliby wszystko na ciuchy.

0: 19 po 16. Szybka kasa. Meloradia. Jak ty się cieszysz, że my rozdajemy pieniądze, dlatego zawsze dzwonimy do Piotruli, który ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon, to jest bardzo proste.
1: Tak jest, a ma też bardzo ważny wydatek. Wow.
0: Dało
1: to
0: się.
1: Jest najgłośniejszy telefon na świecie chyba.
0: O, Piotruś.
2: Halo, halo.
0: Iga, Mikołaj, Meloradio, cześć.
1: Siemano.
2: Tak, witam, witam.
0: Co u ciebie słychać?
2: A dobrze, dobrze, właśnie jedziemy na jeden punkt.
0: Okej. Okay.
2: Lecimy tutaj dalej, staliśmy przed chwilą chyba 15 minut na rogatkach, jak pociąg przejeżdżał.
1: To dobrze, że stoicie, bardzo dobrze, bo są tacy, którzy nie stoją.
0: Jaki punkt? Co ty robisz? Kim ty jesteś?
2: Przepraszam jeszcze raz?
0: Bo słuchacze nie wiedzą, jaki punkt, o co chodzi, więc się pytam, kim ty jesteś, człowieku, nasz kochany.
2: Kurierem dla Media Expert, tutaj jedziemy cały czas.
0: Okej, okay. A byłeś na meloradio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
2: Opowiem, trochę słabo z pieniążkami do wypłaty, a ja jeszcze dojeżdżam pociągiem, więc fajnie by było sobie ten miesięczny jednak wykupić.
1: No to, żeby ci było trochę łatwiej w życiu, 200 są twoje, Piotrula.
2: Boże, dziękuję ślicznie.
0: Ależ
2: to naprawdę, no, pięknie, ja się czuję lepiej.
3: Szybka kasa od Meloradia.
0: Cała przyjemność po naszej stronie.
1: Ale na przejeździe bardzo dobrze, że się zatrzymali.
0: Tak, proszę brać przykład z Piotrka.
1: Można w tym czasie na przykład na telefonie wejść na meloradio.pl i tam zgłosić się do szybkiej kasy.
0: 200, nawet 500 zł. Ot tak, karnawał, to teraz Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: niezmiennie mój faworyt Wasted we Freak Fighcie. A w tej godzinie porozmawiamy o dzieciach.
1: O dzieciach? Wszystkie dzieci nasze są?
0: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Sara, mają Jessica, Parker, Tom?
0: Imiona właśnie przedziwne.
1: No właśnie, bo są tacy, co się nazywają trzema imionami jak Sara Jessica Parker, a są tacy, którzy no mają jedno, ale za to bardzo wyjątkowe.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Odświeżyłabym za to swój salon.
5: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
4: Dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: wersów o północy w Meloradiu. Obiecaliśmy wam z Mikołajem, że porozmawiamy o dziwnych imionach, jakie teraz są modne.
1: Tak, widzę tę listę. One są z rejestru PESEL wyciągnięte, więc to nie jest tak, że są wymyślone. Ludzie naprawdę tak się nazywają. I wśród męskich imion możemy znaleźć dwie osoby, które nazywają się Konon.
0: Wow.
1: Rodzice musieli być wielkimi fanami. Jest 22 Rogerów przez DZ. Są dwa Diesle, dwóch Brutusów i ponad 1000 ludzi o imieniu Mario.
0: Nie, to nie to.
1: It's me, Mario.
0: Ale jest też Jamajka na przykład. I Delma.
1: Jamajka, też przez dyży.
0: Oraz Polonia, tak wiecie, po polsku.
1: Oj, nie.

0: Madonna.
1: To Colors z Meloradio.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Maroon Hafshat i South Star I Like.
1: DJ Daddy poleci punktualnie o 17:00. Sam tak o sobie mówi.
0: Wiem, to jest straszne.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
4: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
3: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
4: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
3: Żebyś wiedział, że...
4: jesteś zwycięzcą.
3: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
4: Marcin Sikora.
3: Waldek Darłak.
5: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.
2: Znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Po reklamie. Autopromocja.

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Magda Tkaczyk, zapraszam. Plejada gwiazd polskiego kina wracający po latach: Marek Konrad, Maria Dębska, Marcin Dorociński czy Agata Kulesza. Do zobaczenia na dużym ekranie w jednej produkcji. Mowa o ekranizacji Lalki. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów, a zarazem zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja. Film grany jest w kinie Helios w Łodzi. Z kolei w piątek i w sobotę wyjątkowe wydarzenie dedykowane miłośnikom muzyki i kolekcjonerom. Wielka giełda fonograficzna w Manufakturze. Nie zabraknie wystawców z całej Polski i unikatowych wydawnictw kolekcjonerskich. A po sukcesie ubiegłorocznych występów kabaret Nonówka ponownie zawita do Łodzi i w sobotę artyści wystąpią w Sport Arena, prezentując program Pokolenie DNA. Widzowie mogą spodziewać się odświeżonej odsłony spektaklu. Będzie inteligentny humor i błyskotliwe dialogi.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Ceny paliw w tym tygodniu powinny się ustabilizować. To dzięki pakietowi CPN. A co dalej, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
5: Kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
4: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Więcej wojska na Lubelszczyźnie zapowiada szef MON, bo to obok Podkarpacia region najbardziej doświadczony alertami i zagrożeniem. W Zakopanem powinno być łatwiej o nocleg, bo tylko od początku roku przybyło ponad 3300 miejsc w hotelach czy pensjonatach. Messi pożegna się jutro z reprezentacją Argentyny. Zagra towarzyski mecz z Beninem w Buenos Aires. Już słychać głosy, że ta data zapisze się w historii futbolu.
2: Cristiano pożegnał się pierwszy.
3: Ha? A!
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: I mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
2: Tylko bez tego najbardziej oczywistego poprosimy.
3: Kurczę.
2: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na K?

0: Wish You Were Mine w Meloradiu. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K, Tomku?
1: Na stacji na literę K można powiedzieć kurdzapiał.
0: Oj, co to za nerwy?
2: No, chociaż teraz odrobinę taniej. No, ale dobra, wszyscy wiemy, że tanio to już było.
0: Roberto.
3: Pod korek poproszę.
2: Na bogato.
0: Ktoś chyba dużo zarabia, Jędrula.
3: Kurde, tylko nie winstrybutor. Winstrybutor nie szczel.
0: Nie rozumiem.
2: Jak nie rozumiesz, nie pamiętasz takiej akcji słynnej swego czasu, że tam babka szalała samochodem, wjeżdżała w budynek na stacji benzynowej, gość krzyczał do policji, winstrybutor nie szczel. Boże święty, czy to nie było jeszcze tak dawno? To nie było tak dawno.
0: Powiedzieć na stacji benzynowej na literę K, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Kiedy

0: dzisiejsze brzmi...
1: Co mówimy na stacji benzynowej na literę K?
0: I mamy piękne odpowiedzi od was, drodzy słuchacze. Łukasz.
2: Cześć, z tej strony Łukasz. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Kawkę, kochanie? Trzymajcie się, hej.
1: To bardzo kulturalnie. Ja zazwyczaj mówię inne słowa na literę K.
0: A jakie?
1: Na stacji. No takie. Mhm. Na przykład, a kurczę, bym kupił se taniej to paliwo.
0: Prezydent nawet nagrał nam głosówkę,
1: tak.
0: Wiesz?
3: Kiepa zgaś.
1: Bardzo dobrze, panie prezydencie. Dlatego właśnie głosowałem.
0: Tak serio, to po prostu słuchacz ma taką ksywkę.
1: Tak jest.
0: I też jest słuchacz D.
4: Kopnij śluga i daj ognia.
1: I tego właśnie nie mówimy na stacji benzynowej.
0: Nie wolno.
1: No zdecydowanie.
0: Ale...
1: gorzej niż w instrybutor, jak się szczela. Iga już wie, o co chodzi.
0: Musiał mi Mikołaj wytłumaczyć, bo ja w ogóle, słuchajcie, jestem nie na bieżąco, na to wychodzi. Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na...
1: WhatsAppie Meloradia, a odnośnik na meloradio.pl.

0: Azjatycka Biedronka u nas w studiu.
1: Co można powiedzieć na stacji benzynowej na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki, Wojtula.
2: Na stacji benzynowej można też powiedzieć, korzystniejszych cen nie mieliście?
1: Pięknie powiedziane.
3: To jest inwazyjny gatunek.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
1: taniej masz. Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
4: Jeszcze nie, porównuję oferty.
3: To zobacz Atal!
5: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy, a wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
4: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
3: No pewnie, pokój też już wybrałem.
5: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipotecznapark.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 20.

0: Czy to The Weeknd? A nie, to Avalon Rockstone. Something to believe in.
1: Oh, bang.
0: Nasze dzisiejsze pytanie jest dobre dla kierowców.
1: Tak, ponieważ dzisiaj pytamy, co mówimy na stacji benzynowej na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Rafał.
2: Krzychu, kada tym tera.
0: Ha?
1: To taki stary mem.
0: Okej.
1: Ja
0: bardzo
1: szanuję.
0: Stary. Adaś?
3: Hej. No ja myślę, że na stacji na literę K to można powiedzieć. Kropeleczkę poproszę.
1: To będzie 7 zł.
0: Wiktoria?
4: Na literę K kupisz mi zapiekankę.
0: Zapiekanka?
1: No, teraz Hot są dog. Takie czasy, że wszystko można na stacji kupić.
0: To prawda. I może na deser Wojtek.
5: Na stacji benzynowej można też powiedzieć korzystniejszych cen nie mieliście?

0: para i so, jak na jakimś karnawale, słuchajcie, jest u nas w Meloradio.
1: No, niektórzy szukają takich brazylijskich klimatów, inni przed Brazylią chowają się w toalecie z telefonem.
2: Co?
1: A, jak myślałam, taki że... Michał w Kochaj albo Wróć. Co, wy nie oglądacie telewizji?
0: Oglądamy.
2: Margareta.
1: No tak.
0: Smile.
2: Margareta Smile. Margareta Am-Am.
0: Am-Am?
2: Am-Am, dobra muzyka, po 18.
1: Ale brr trochę w Polsce.
2: Trochę brr się robi. Ale będzie bardzo nie brr po 18.
3: Już o 18 zagramy.
2: Czekaj, jeszcze raz, jak będzie?
0: Ja idę do
2: Margareta
0: domu.
2: Is the beauty and the beat. No to idę w Melo po 18. A wy ma buzi? Iga, bo ci włączę mikrofon.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwal Ant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Atlas Arena, Łódź, 20 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Łódź, Atlas Arena, 20 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie.
10: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
11: Badania nad optogenetyką dostały Nagrodę Nobla. Może ona pomóc leczyć na przykład padaczkę, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
12: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne.
11: Optogenetyka może też pomóc odzyskiwać wzrok. Jutro czeka nas droższe tankowanie benzyny. 95 będzie kosztować maksymalnie 6,79, 98 7,66, z kolei tańszy będzie diesel 7,82. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, ale bez lewego. Mecz wystartuje o 20:45. To będzie nasze ostatnie z 4 spotkań w Lidze Narodów. Niezłą kasę...
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Idę w Melo.
10: Ale ja jestem niemiły, nie? To jest w ogóle skandal. Ja ci przerwałem
11: ale,
10: tak. Ja
11: ale wiesz co, ale ja byłam zaskoczona. No widzisz, kurczę, tego nie było
10: trzeba
11: jeszcze.
10: Trzeba trochę pobudzić tutaj, wiesz, bo poniedziałek nie może być nudny. To jaki jest ostatni news?
11: Że niezłą kasę wciąż zarabia film Avengers, koniec gry. Na koncie ma już ile? 3 miliardy dolarów.
10: Jak ja bym chciał mieć tyle pieniędzy na koncie.
11: Albo chociaż połowę.
10: Albo chociaż 1/4, albo 10%, cokolwiek. My z Ulą sobie w czwartek pogadamy o serialach, ale teraz idziemy w Mela, 18. Poniedziałek, jak widzicie, może być trochę szalony i bardzo dobrze. Niech trochę szaleństwa się wkradnie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To już teraz tak zaczynamy. Tupychu, siemano.
0: Idę w Melo.
10: I za chwilę nasza zabawa. O czym myśli Pychu?

On Tonight. Ale to dobrze wchodzi. Jak już się zaczyna ściemniać, zwłaszcza tak przy zachodzie słońca. No złoto ten numer. A my za chwilę zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą, no nie złote, ale też fajne, skiety Meloradia do zgarnięcia. O czym myśli Pychu, czyli ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na żywo, na antenę, no i zgadujecie, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś... My...

0: Obiecuję, ja mam skiety do wygrania i to totalnie za free. No to widzę, że ktoś już dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, Kasper.
0: No cześć, Kasper. No to
1: czy chodzi o hantelki?
0: Nie, nie chodzi o hantelki, chodzi o coś zdecydowanie lżejszego. No to czekam na drugą osobę, która się zdecyduje zadzwonić. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, siemano, Olek.
0: No, o, jak fajnie, w końcu Olek. Holki to fajne chłopaki, nie?
2: No jak?
0: Wiadomo, no to o czym myśli Pychu?
2: O ręczniku?
0: Nie, nie chodzi o ręcznik, stary. Jak ja żałuję, że ci tych skiet nie mogę dać, ale próbuj dalej. Czekam na kolejne telefony. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, cześć, Justyna.
0: No cześć, Justyna, no to o czym myśli Pychu?
3: Może roller? A.
0: No perfekcyjnie, czy ty takich sprzętów w domu używasz?
3: Czasami.
0: A, okej. Okay. Słuchaj, w sumie czym mniej, tym lepiej, bo to oznacza, że mniej boli, tak?
3: Tak jest.
0: No, zdecydowanie. Słuchaj, a to do treningu też idealne skity Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki.
0: A do was wszystkich leci teraz Thomas Gray. Jeżeli ktoś jest na siłowni, to z tego numeru będzie bardzo zadowolony. O czym myśli Pychu?

0: Confession. Ale dobrze, tonówka siada. To James Hype w Meloradio, 18.29. A jeszcze w tej godzinie powiem wam o bardzo egzotycznym występie w jednej z telewizji.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Plażowy, naturalny. Truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Cześć, tu baza!
24: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
25: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
26: I spotkanie z nami na

0: na eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
6: Chciałam mordeszki, wieczorami idę w Melo.

Poison, to Groove Coverage w Meloradio. Takimi klasykami też was lubimy zaskakiwać. A co tam? 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. Taniec z gwiazdami. To program, który ostatnio zyskał drugą młodość. Słuchajcie, wczoraj był odcinek rodzinny. I słuchajcie, szerokim echem odbił się występ Mandaryny. I teraz uważajcie. Do jej występu śpiewał Michał Wiśniewski, z którym obecnie Mandaryna jest w związku, ale była też jego drugą żoną. Teraz może być żoną numer 6. Tańczy z Xavierem, czyli dzieckiem z drugiego małżeństwa Michała, a z Michałem śpiewa do ich występu jego córka z trzeciego małżeństwa. Brakuje tylko zadania oblicz deltę i mamy gotowy materiał na następną maturę. A już teraz na antenie Meloradia. Mega hot nowość. Tiesta, jego zupełna nówka sztuka. Hard to be around. Tak się ona nazywa, no i wciąga już od pierwszego dźwięku. Posłuchajcie i ocencie sami.

0: to Biremeo i Fly High w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę wybije 19, za chwilę gramy dalej, no i po 19 też wbije do naszego studia bardzo fajna gościupa. I to ze swoją nowością.
1: A już o 19 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Ten numer punktualnie o 19, a może i nawet minutkę szybciej, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Idę w Melo i wy też chodźcie. Za chwilę Bryska z nami będzie w studiu Melo Radia, ale wcześniej grupa Fastboy. Music Sounds. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę. Już prawie 19 na zegarach. Tu Pychu, siemano.

0: Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19.07 na zgarach, a ja tak jak obiecałem, tak robię. Pryska w studiu Meloradia, siemanko. A, poczekaj, jeszcze ci mikrofon włączę.
1: No widzisz, to tak właśnie jest. Tak właśnie chciał mnie tutaj uciec.
0: To się nazywa nowoczesna cenzura.
1: Tak, chciałam powiedzieć wszystkim oczywiście dobry wieczór.
0: Dobry wieczór wam wszystkim. Słuchajcie, ja tak patrzę na nasz piękny telewizor, którego możecie zobaczyć na socialach Meloradia. Tu jest 50 twarzy bryskiej.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo ja sama byłam zaskoczona tutaj ilością mnie.
0: Ale w sumie by się zgadzało, bo ty trochę z tymi twarzami to masz teraz do czynienia, nie?
1: No mam, no.
0: Za kogo już, kim byłaś?
1: Kim byłam? Byłam Arturem Rojkiem, Anną Jantar, Taylor Swift.
0: No to powiem ci, rozstrzał niezły.
1: Tak, jeszcze Edem Sheeranem i Dua Lipą, także no...
0: No to jest potężny rozstrzał, słuchaj.
1: Ale ja nie wyrzuciłam Macklemora ze swojej pracy koncertu.
0: Ale najlepiej chyba być sobą, co?
1: Ja myślę, że tak, że szczerze mówiąc właśnie chyba robienie muzyki i śpiewanie swoich utworów, a nie coverów sprawia mi najwięcej radości.
0: No właśnie, o tym byciu sobą na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, no bo przyszłaś do nas z czymś nowym.
1: Tak, przyszłam z czymś nowym, z piosenką.
0: I tę piosenkę na pewno zagramy, bo ona ma przekaz naprawdę głęboki. Możemy tak wstępnie, tak liznąć trochę tematu, o czym będziemy gadać za moment?
1: Tak, no cała piosenka jest tak naprawdę częścią kampanii społeczno-edukacyjnej, w której brałam udział i opowiada o zdrowiu psychicznym, o ściąganiu filtrów z rzeczywistości. To są takie bardzo ważne tematy nie tylko u młodzieży, ale też u dorosłych.
0: Dlatego trzeba mówić o nich głośno.
1: Zdecydowanie i trzeba też umieć prosić o pomoc.
0: I o tym sobie porozmawiamy już za moment. Bryska w studiu Meloradia, a teraz Velvet i Fix Me, taki klasyczek.

0: Powiew lata. Tylko z tym mi się kojarzy ten numer. Jakieś takie wakacyjne podróże z nadmorza na przykład. Duke Dumont w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oj, teraz będzie dropik. No bo czas na naprawdę gorącą nowość. Bryska z nami w studiu Melo Radia. Teraz ci mikrofon włączyłem.
2: No, bardzo mi miło, że włączyłeś mi mikrofon. Słuchaj, że mnie zaprosiłeś, to przynajmniej mikrofon wypada włączyć.
0: Słuchaj, teraz czas na twoją zupełną nowość i teraz trochę możemy szerzej opowiedzieć o tym, jaka ta nowość jest i o czym ona jest. Mówiliśmy o kampanii, możemy trochę rozwinąć ten temat.
2: Tak, piosenka jest właśnie o ściąganiu filtrów z rzeczywistości, czyli o takim patrzeniu na świat w sposób rzeczywisty, taki jaki on jest, no bo teraz przez social media często ten nasz obraz świata jest bardzo zaburzony, tego co się właśnie dzieje, jak też i naszych ciał, naszego wyglądu. Więc właśnie ta kampania się na tym skupia i też na zdrowiu psychicznym wśród dzieci i młodzieży. To też jest bardzo ważny i bardzo zaniedbany temat w ogóle u nas w kraju. Psychiatrów dziecięcych jest bardzo mało, więc ja sama też się o to otarłam.
0: No właśnie, bo ty nieprzypadkowo chyba właśnie ty ten numer wykonujesz.
2: Nie, no ja mam bardzo długą drogę za sobą, jeżeli chodzi o swoje zdrowie psychiczne i dlatego też bardzo tak silnie stoję za tym, żeby prosić o pomoc, żeby tej pomocy szukać i żeby starać się o tym mówić jak najgłośniej, bo jednak mimo tego, że cały czas ten temat jest wałkowany, to mam wrażenie, że ta świadomość społeczna nadal nie jest wystarczająca, żeby ludzie często rozumieli te problemy psychiczne. A no to jest naprawdę bardzo ważny temat, bo też u dorosłych ludzi ja często zauważam, że te problemy są niezaopiekowane, bo kiedyś się o tym nie mówiło, kiedyś się to stygmatyzowało.
0: I powiedzmy sobie jasno, warto po tę pomoc sięgnąć, bo tak naprawdę warto chociaż spróbować ze wszystkiego wyjść.
2: Tak, tak, tym bardziej, że no później też ci dorośli mają dzieci i te problemy przechodzą na te dzieci, więc warto jest jednak czasem na siebie spojrzeć i zainteresować się tematem. Też właśnie w ramach tej akcji jest teraz od 1 października konkurs, w którym można dla szkół i można tam wygrać właśnie spotkanie z którymś z artystów, który brał udział właśnie w kampanii, czy ze mną, czy z Zuzą Jabłońską, z Danielem Godsonem. Także zapraszamy do udziału w konkursie.
0: No i właśnie, przy tej okazji powstał twój numer Po drugiej stronie szkła, on się nazywa. A chodź go sama zagraj, co?
2: No dobrze, dobrze.
0: To zdejmuj słuchawki i chodź tutaj.
2: Dobra, idę.
0: To jest ten moment. Ja sobie słuchawki zatrzymam. A co? Też coś muszę mieć od życia. Bryska już tutaj idzie, słuchajcie. Zasada jest bardzo prosta. Mówisz, co gramy i dobra. Klikasz ten guzik.
2: Dobra.
0: Antena jest twoja.
2: Dobra, spróbuję nie kliknąć czerwonego. Drodzy słuchacze Melo Radio, zapraszam was do wysłuchania Po drugiej stronie szkła.

0: Numer Prostostop 10, 30 Meloradia. To Neptunika i What If. Na wasze ulubione numery możecie cały czas głosować na meloradio.pl. Do tego mocno zachęcam. Kolejna 30 Meloradia już w piątek po 18. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, co się zmieni na polskiej kolei. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

I like it. Tyle lat ma ten numer, a nadal wciąga. To Narcotic Trust w Meloradiu, 17 minut do 20. Będzie więcej połączeń na kolei. Słuchajcie, właśnie czytam, że nasz kochany przewoźnik chce, żeby od grudnia wykonywać 600 połączeń dziennie. No teraz jest 530. No to dlatego, że częściej podróżujemy i mamy więcej dostępnych wagonów. No ale ja to bym się jednak cieszył z innej zmiany na kolei. No byłbym szczęśliwy, gdyby PKP w końcu nie oznaczało: poczekaj, kiedyś przyjedzie.

0: Życie bywa przewrotne, a szczęście bywa smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak gramy jeszcze przed 20, ona już za moment nadejdzie. No i po 20 będę was zapraszał. A gdzie, to jeszcze wam nie powiem, ale powiem na pewno, co zagram punktualnie o 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20, bo wtedy, kiedy inni gadają, Melo już gra.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: idę w melo.
1: No i mamy już 20 punktualnie na zegarach. W tej godzinie będę chciał was gdzieś wyrwać na fajną imprezę. Ale wcześniej gramy. Fukaj Liwka, chcę więcej. To na sam początek. Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fate to Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. Jeden z waszych ulubionych hitów wysoko w 30 Meloradia. Lubicie to, ale wiem też, że jesteście fanami dobrych imprez. A jak najlepsze imprezy muzyki elektronicznej, no to tylko w Meloradiu. Jak lubicie klimaty takiego melodic house czy techno, no to już w piątek w warszawskich Oczkach wystąpi Lane 8. To artysta, który zna się na dobrych brzmieniach. Oto występ w ramach jego trasy zahacza też o stolicę naszego pięknego kraju. No i wy też możecie zahaczyć właśnie o to wydarzenie, no bo mam podwójne zaproszenia. A żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszcie mi, co trzeba zrobić koniecznie przed wyjściem do klubu i dlaczego akurat tę rzecz. Czekam na wasze odpowiedzi. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.

Feeble w Melo. To Magic Symphony, a mam nadzieję, że też magicznie zagra nasza polska reprezentacja. Ostatni z czterech meczów na tym zgrupowaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe gramy. Musimy się zrewanżować za ten remis. Bułka, Kasz, Bednarek, Żukowski, Zieliński, Świderski, Kiwior, Nowak, Frankowski, Szymański i Zalewski, bo lewego nie ma, bo się wykartkował w piątek. No i taki skład właśnie wystąpi w Bośni i Hercegowinie z orzełkami na piersi. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Start tego meczu 20:45. No na pewno będę zerkał, co tam się dzieje. A w naszej playliście dzieją się nowości. Mateim i Bon to

0: Radio. Tak podkręcamy tempo. 18 minut do 21. A to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nowość naprawdę bardzo mocna, bardzo przyjemna, idealnie wpisująca się w ten wieczór, no bo panowie Avalon Rockstone potrafili zrobić klimacik numerem Something to Believe In. A teraz jedna, druga połówka tego duetu, czyli Avalon ma dla nas numer For Nothing. Tak się on nazywa, ale mam wrażenie, że oj, będzie z tego zdecydowanie coś dobrego na wieczory jesienne. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zwolnimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: kawałek do reklamy.
1: Ale ten numer dobrze siedzi, szczególnie o tej porze, szczególnie wieczorową porą. 21 się zbliża, to Sokół i pogwarzymy. No a ja mam nadzieję, że będziemy sobie dobrze gwarzyć o tym, co robi polska reprezentacja, no bo zaczął się mecz Bośnia i Hercegowina kontra Polska. No ostatnio był remis, jakieś 2 tygodnie temu, więc teraz przydałoby się zwycięstwo, co nie? Na pewno będę zerkał na to, co dzieje się w tym spotkaniu. Na razie 8 minuta i 0-0, czyli nieźle.
2: A już o 21 zagramy.
1: Mogło być gorzej, umówmy się. Axwell i Bon, whatever turns you on. Ten numer punktualnie o 21, bo stara dobra zasada Melo mówi, kiedy inni gadają, no to my już oczywiście gramy.

0: reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
13: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
12: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
14: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
15: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
12: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
14: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak? Związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tą siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu itd., itd. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest to Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy.
16: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
15: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
14: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
16: z uczelnią,
14: tak. Mhm. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
16: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
15: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
14: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak, no bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni, no to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać. I wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
16: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
13: tym żyje Łódź.
12: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80., 2000?
15: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
12: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
15: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lumumbowie.
14: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które te jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. Problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak? Bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
12: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
14: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy, kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy nie mamy akademików, młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach, to napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy dwójkę ludzi i, nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
15: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
14: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
16: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić się w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZIP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
17: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
16: Jadąc autobusem po ulicy Rewolucji możecie usłyszeć komunikat: przystanek Rewolucji 1905 roku, wschodnia, Muzeum Mundurów. I wiele z was pewnie zastanawia się, gdzie mieści się to Muzeum Mundurów, skoro z autobusu wcale go nie widać. Otóż właśnie w dzisiejszej audycji rozwijemy sobie te wątpliwości i opowiemy o tym, nie tylko gdzie znaleźć Muzeum Mundurów, ale i co fajnego można w nim zobaczyć. Ja nazywam się Weronika Kobus, a moim gościem będzie sprawca całego tego zamieszania, czyli założyciel Muzeum Mundurów Policyjnych Świata. Muzeum otworzyło się właściwie niedawno, bo w 2023 roku właśnie bliziutko skrzyżowania ulicy Wschodniej i Rewolucji 1905 roku, a dokładnie przy Włókienniczej 5. Właśnie korzystając z rewitalizacji ulicy Włókienniczej znalazło się tam miejsce na lokale użytkowe i w ten sposób zmaterializował się pomysł, który w głowie założyciela mieszkał już od wielu, wielu lat. Kolekcja mundurów to całkowicie prywatne zbiory właściciela, który przez kilkanaście lat zbierał je po prostu z własnej zajawki, a zanim otworzył muzeum, mogliście znać go jako jednego z założycieli zespołu 19 Wiosen, czy jako grającego regularnie w różnych łódzkich klubach DJ-a Fagota. Już wiecie, o kogo chodzi? Posłuchajcie rozmowy.
18: Odwiedzamy łódzkie muzea.
19: Nazywam się Grzegorz Feingold, jestem kustoszem świeżego muzeum, które powstało na Włókienniczej 5, Muzeum Mundurów Policyjnych Świata.
16: Wydaje mi się, że ta zajawka na mundury to u ciebie trwała już od jakiegoś czasu i pewnie ten pomysł muzeum już przez parę ładnych lat w twojej głowie kiełkował. Co się takiego stało, że udało się to zmaterializować i po prostu oficjalnie otworzyć?
19: No wiesz co, miałem kilka podejść. Faktycznie mundury zbieram chyba już, nie wiem, z 18 lat. Nagromadziło się tego strasznie dużo, bo to już to jest mania prześladowcza, zbieractwo, czy jak to inaczej nazwać. Próbowałem tam, jak już faktycznie uważałem, że jest co pokazać, w parę miejsc podskoczyć, ale albo był jakiś zły status lokalu, nie dało się wynająć. Wiem, że zacząłem od 217, tam gdzie są tak mały off. To miało być na piętrze, ale tam też były jakieś problemy, to się nie nadawało na stałą ekspozycję. No więc dowiedziałem się 3 lata temu, że były konkursy na tej ulicy Włókienniczej przez Zarząd Lokali Miejskich, były właśnie na stronie wywołane i stwierdziłem, że kurczę, no miejsce z historią, bo tutaj ta ulica kiedyś cieszyła się totalnym, taką niesławą. Tutaj były gangsterzy, wiesz, i kibice, w ogóle wszystko. Nawet policja się tutaj bała wjeżdżać, dlatego tak przewrotnie w takim miejscu otworzyć Muzeum Mundurów Policyjnych Świata było też takim czymś może ryzykownym, ale też takim bardzo charakterystycznym. Tak naprawdę to w marcu 2020 to było 3 bodajże, tak? Czyli 3 miesiące przed tym, zanim podjąłem decyzję, żeby złożyć papiery właśnie na ten konkurs na lokale kreatywne. Marta Pszonak, niejaka z Fundacji Działania, która też zajmuje się przeważnie dzieciakami, wraz ze studentami z ASP, z Wydziału Mody, postanowiła to zrobić pokaz mody, w którym też tutaj dzieci z Domu Dziecka brały udział. Tu mamy 2 domy dziecka, tam pomagały w szyciu, no i też w chodzeniu. I zobaczyłem tą kolorystykę, że tu naprawdę przyciągnęło to dużo ludzi, DJ z głośnikami na balkonach, za pozwoleniem sąsiedztwa oczywiście. I nawet uczestnicy tego pokazu mody byli po prostu totalnie, wiesz, ubrani, jakby byli częścią tego, wiesz, naprawdę było tak kolorowo, prawie nawet nie wiem, czy nie przybili paradę wolności. Więc powiedziałem sobie, o kurczę, to miejsce ma potencjał, muszę tutaj coś zadziałać, bo widziałem, że dużo tych lokali parterowych stało pusto, zacząłem się tym interesować, no i okazało się, że faktycznie są do wzięcia, no i ten mój tutaj przybudowniczej 5-90 metrów kwadratowych wydawał mi się taki najbardziej optymalny na te mundury. I poszło. Złożyłem podanie, ciach, potem była drugi etap, licytacje, wiesz, i bez konkurencyjnie mi się udało to dostać. Jakoś ten pomysł im podszedł tak, że tutaj, wiesz, właśnie potrzebowali takich świrów jak ja, którzy rozkręcą to tak bardziej turystycznie, to miejsce.
12: To jak na tym metrażu udało się zmieścić 100 manekinów, bo taki jest podtytuł nazwy tego muzeum?
19: Tak, 100 manekinów nazwałem tak jeszcze przed w ogóle, wpierw to w ogóle działało jako strona internetowa i faktycznie wtedy dochodziłem do setki. Obecnie mam już 200 mundurów, w tym też część jest dla klientów podwójnych, żeby też, bo tutaj dużo jest akcji, że w cenie biletu też jest właśnie możliwość przymierzenia czapek i marynarek, a że z manekinów ściągać i ubierać, to jest to bardzo pracochłonne, więc dużo państw takich bardzo bardziej charakterystycznych jak Kanada, Hiszpania czy tam Francja, wybrałem sobie na podwójne, a nie na potrójne, żeby sobie klienci mogli też robić sesje zdjęciowe. Czyli ogólnie na pewno już przekroczyłem 200 mundurów jest. No.
12: To jest plan na rozwój tego? Jakie jeszcze chciałbyś mundury zdobyć?
19: Wiesz co, no mundurów jeszcze jest dużo, bo wiesz, państw jest na świecie prawie 200. Najgorzej jest z Afryką, bo w Afryce nie ma takich świrów jak my. W sensie mówimy takich pasjonatów, zbieraczy. Przeważnie ci zbieracze w większości to są albo byli, albo obecnie funkcjonariusze. Ja jako muzyk jestem, się trochę tam wyróżniam wśród nich i tak, no... Początki nie były łatwe tego zbierania, bo przepłacałem na eBayu. Na eBayu są sami handlarze, wiesz, tacy, którzy chcą zarobić za ciuch. Zanim zacząłem tak powoli budować tą siatkę, wiesz, tych znajomości, to były właśnie grupy facebookowe albo giełdy, czasami bardzo często, bo raz do roku jest w Berlinie, w Pradze, w Warszawie, spotykają się, wiesz. Nie ma takiego gościa, który zbiera całe, po prostu kompletne. Jeden jest od naszywek, drugi od pagonów, czwarty tylko klamry, piąty naszywki, a ja potem tak to, wiesz, zbieram jak takie puzzle, muszę to ułożyć na manekinie, żeby się zgadzało wszystko, ranga, rocznik, formacja i tak dalej, wiesz. Ale to jest, wiesz, to jest takie przyjemne, wiesz, jak ktoś lubuje się, wiesz, w układaniu puzzli, to ja właśnie tak ubieram manekiny. Tylko, że muszę też poszukać tych części, żeby, wiesz, żeby to wstawić i wystawić na stałą ekspozycję.
12: Zastanawiam się, czy te manekiny mają coś wspólnego z łodzią, poza twoją osobą i twoją absolutnie szaloną zajawką. To muzeum po prostu miałoby miejsce, gdzie

0: Na tej alternatywnej stronie. Tutaj gatunkowo masz rozstrzał ogromny, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wspólny łącznik jest taki, że są to jednak zespoły alternatywne, dość antysystemowe i ta zajawka jest niesamowicie przekorna.
1: Tak, tak. Dużo moich kolegów, takich bardziej radykalnych punkowców, totalnie nie kuma tej mojej zajawki, wręcz są oburzeni, zdegustowani. Ale wiesz, no paru osobom wyjaśniłem, że to po prostu jest po prostu zajawka typowo ciuchowa. Logotypy, wiesz, kształty, kolorystyka, historia tych państw, czemu akurat takie czapki, czemu takie logotypy, że to się, jak się prowadzi muzeum, to też trzeba coś wiedzieć o tych jednostkach, o tych mundurach, skąd się to bierze, więc też się zacząłem interesować. Tak naprawdę zaczęło się niewinnie, bo w latach 90., pod koniec lat 90. jeździliśmy do Włoch, do pracy, nielegalnej pracy, bo wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc trzeba było uważać na karabinierów przeważnie. To przeważnie to były, wiesz, owoce, czereśnie w czerwcu, we wrześniu jabłka i trzeba było naprawdę pilnować się. I tak, kim są ci karabinierzy? Co to w ogóle jest? Chodzą na czarno? Trochę, wiesz, jakaś niemiecka, wiadomo, skojarzenia. No i wiesz, zacząłem się interesować, potem, wiesz, kupiłem sobie czapkę i potem poszło, marynarka i potem, dobra, jak mam wokół, to teraz o co chodzi z tą żandarmerią francuską, od której się zaczęły te wszystkie żandarmerie, tak naprawdę, bo oni to jakby zainicjowali 300 lat temu. No i potem, wiesz, i potem nagle, dobra, też mam te żandarmerię, no to w takim razie policja. Skończyłem z Europą, zacząłem zbierać Azję. Właśnie siedzimy w pokoju azjatyckim, zobacz, co tu się dzieje. Filipiny, Indie, Izrael, Wietnam, Korea, Kambodża, Chiny, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Japonia, Nepal, Gruzja, Tajwan, a jeszcze Irak.
2: O sali azjatyckiej oraz reszcie zbiorów Muzeum Mundurów Policyjnych Świata opowiada Grzegorz Feingold, którego pasja do mody doprowadziła do otwarcia właśnie takiego wyjątkowego muzeum.
0: Jeszcze chciałabym Cię zapytać właśnie o tę ulicę Włókienniczą, bo to jest zdecydowanie nieprzypadkowy adres w mieście. Jedna z tych ulic, które kilka lat temu przeszły rewitalizację i już było to na tyle dawno, że można trochę chcieć miasto rozliczać z tej rewitalizacji. Jak Ci tutaj na tej Włókienniczej w nowym wydaniu?
1: No wiesz co, powiem Ci, że pierwszy rok działalności, czyli to był 2023, było całkiem spoko, to było naprawdę, miasto promowało to totalnie, gazetki, banery, telewizja, w ogóle co tu się nie działo, wycieczki, pikniki różnego rodzaju od Dnia Dziecka po jakieś majówki i tak dalej. Teraz faktycznie z trzecim rokiem trochę jest jakby tendencja spadkowa, jakby trochę miasto zapomniało o tej ulicy, ale przychodzą turyści, lokale się zmieniają, niektórzy rezygnują, niektórzy przychodzą nowi tutaj. Otworzył się czarny kot szyje. Tutaj jest tutaj też Mimado z Dominiką, która też z kolei ona bardziej w ciuchach, bo czarny kot to jest bardziej od tam torby i plecaki. Mamy już 5 galerii sztuki w tym, i szóstą galeria rękodzieła z Meksyku, którzy też się trzymają od samego początku tutaj, jak się wprowadzili. Pojawiły się 2 kawiarnie, także jest rozwój. Ulica jest naprawdę pięknie wyremontowana. Ja cały czas jeszcze wierzę, że to się rozkręci. Może jeszcze jakoś wejdzie mała gastronomia, to też trochę przyciągnie ludzi, bo to wiadomo, na głodnego to kiepsko jest zwiedzać muzea i galerie.
0: Sprytne, sprytne. No to jak, jeżeli przygotowujemy się na wycieczkę do Muzeum Mundurów, ile czasu sobie zarezerwować, czego się spodziewać? No co po prostu najlepiej zobaczyć u Ciebie w muzeum?
1: No najlepsze są takie wycieczki do max 15-20 osób, żeby to było komfortowo. Jak widzisz sama, tu już manekiny przejęły w ogóle, wiesz, większość pomieszczenia, więc żeby było komfortowo, to tak liczebnie właśnie tak to wygląda. Jak są wycieczki jakieś takie zorganizowane, to wszystkim daje ulgi. Jeśli są jakieś mniejsze grupki, no, też jestem w ogóle w karcie wielkiej rodziny. To też jest, też przychodzą jakieś takie właśnie 5-4-osobowe rodzinki, też mają zniżki. No i co jest? Ja tutaj na początku opowiadam, przechodzimy, jak się tutaj poruszać, że tu mamy tutaj, żeby się nie pogubić, kolejność alfabetyczną. Pierwsze 2 sale to jest prawie cała Europa, trochę Ameryki Południowej, Północnej i Australia. W trzeciej sali jest już tylko Azja, chyba z 20 obiektów. No i jeszcze taka czwarta mała salka, w której jest już taka wystawa plakatu propagandowego, rekrutacyjnego właśnie z różnych rejonów świata i z różnych czasów. I po takim oprowadzaniu chodzimy sobie po kolei od Anglii po Węgry, alfabetycznie. Potem jest czas wolny i wtedy właśnie hulaj dusza, tu jest, są dwa lusterka, gdzie można sobie czapki przymierzać, ściągać z manekinów

0: oczywiście potem odkładam na swoje miejsce. Jeśli ktoś chce bardziej zaszaleć, to są dwa miejsca, tu są mieszaki z marynarkami, tylko ja wtedy podchodzę i mówię, jak sobie coś wybierzecie, to ja wtedy oczywiście muszę podać konkretną szapkę, żeby nie było, że jest miks. Czas jest nieograniczony, jak ktoś chce wpaść na 15 minut, przebiec, to robi. Ktoś chce posiedzieć tutaj dłużej, jeszcze w takiej naszej małej czytelni. Czytelnia mieści się w środku pokoju azjatyckiego, w którym, jak widzisz, jest sztuczna roślinność, żeby trochę nie było tak sztywno i sterylnie. Wszystko dostałem to z planu filmowego komisarza Alexa w prezencie, jak się zwijali z magazynów. Także wszystko się zgadza. Są palmy, jak wiesz, przystało na Azję. No i też jest kącik, gdzie są miniaturki radiowozów i motocykli z różnych państw.
1: Podsumowując, w tym muzeum nie ma żadnego zakazu dotykania eksponatów. Wręcz przeciwnie, to jest muzeum, w którym najlepiej sobie tych wszystkich eksponatów podotykać i założyć na własne barki lub na własną głowę. Muzeum mundurów policyjnych świata, nazywane również na mapach 100 manekinów, to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mimo że muzeum wcale wielkie nie jest, to oferuje zupełnie coś innego. Interaktywną zabawę, historię opowiedzianą w przyjazny sposób, no i właśnie, historię, której można dotknąć. Ulica Włókiennicza 5. Odwiedziny w muzeum to też świetny pretekst, żeby zobaczyć, jak wygląda rewitalizacja ulicy Włókienniczej, która nazywana kiedyś, jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ulicą Kamienną przez długie lata, cieszyła się złą sławą, a obecnie oferuje muzea, galerie sztuki, kawiarnie i co jeszcze? Zobaczymy. Myślę, że nowy rozdział ulicy Włókienniczej dopiero się rozpoczyna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Wybaczcie mój sentymentalny ton, ale chciałabym dziś opowiedzieć o pewnej łódzkiej biografii, która w ogromny sposób wpłynęła na moje życie i co więcej, jako gościa dzisiejszej audycji miałam okazję zaprosić kogoś, kto przedstawił mi tę historię w ogóle po raz pierwszy. Gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, który przed laty był prowadzącym klubu Kuriera w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, gdzie ja poznałem historię Jana Karskiego, a moim zadaniem było rozpowszechniać ją dalej.
2: Ciekawa Łódź.
1: Ja nazywam się Weronika Kobus i najwyraźniej bardzo ciężko mi się rozstać z tym projektem, bo również w dzisiejszej audycji opowiemy o Janie Karskim.
5: Szymon Pawlak, członek zarządu Fundacji Edukacyjnej imienia Jana Karskiego, nauczyciel, instruktor, przyjaciel młodych ludzi.
1: Ja pozwolę sobie zacząć od prywaty, bo faktycznie poznałam cię w klubie Kuriera, gdzie twoją i całego tego zarządu trochę misją było zaszczepiać ideę głoszone przez Karskiego w młodych ludziach. Ja byłam wtedy 16-latką. Teraz klub Kuriera już chyba nie funkcjonuje, prawda?
5: Nie, to był projekt edukacyjny, który robiliśmy w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Rzeczywiście byłem jego autorem, ale wiele osób mi tam pomagało w realizacji tego projektu. Powiem szczerze, że to chyba jeden z najfajniejszych projektów, które udało mi się zorganizować i zrobić. Miał niesamowite zasięgi i to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W związku z tym rzeczywiście to był nasz olbrzymi sukces. Zrobiliśmy ten projekt dlatego, żeby rozpowszechnić wiedzę o postaci Jana Karskiego w stulecie jego urodzin, czyli w 2014 roku. Nie wiem, czy udało nam się wszystkim Polakom o nim opowiedzieć, na pewno nie, ale przynajmniej ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w projekcie i byli jego integralną częścią, byli edukatorami, opowiadali o profesorze, pięknie się rozwinęli, no sama jesteś tego przykładem, ale mam z wieloma z nich kontakt i wiem, że naprawdę robią cudowne rzeczy dzisiaj.
1: To w takim razie dlaczego opowiadać młodym ludziom o postaci Jana Karskiego? Jakie wartości możemy z tego wyciągnąć w obecnym świecie?
5: No na pewno jest kilka powodów, dla których warto o nim opowiadać. No, po pierwsze, to jest niesamowita biografia i jest to piękny polski bohater, który na pewno swoim życiorysem potrafi no, wpłynąć na życie dzisiaj człowieka. Ja jestem takim przykładem człowieka, który rzeczywiście o Janie Karskim w pewnym momencie usłyszał, zafascynował się nim. Miałem szansę wyjechać na stypendium na uniwersytet w Stanach, na którym był profesorem. No i właściwie ta wiedza i znajomość z tą postacią po prostu zmieniła moje życie. Tak właściwie od momentu, kiedy się nim zająłem, wszystko zaczęło się zmieniać. Otworzyło mi to bardzo mocno horyzonty, pozwoliło uwierzyć w siebie i realizować bardzo fajne rzeczy. Więc po pierwsze jakby sama świadomość tego, że ktoś taki był, żył, urodził się w naszym mieście i zrobił karierę do osoby, która wychowywała prezydentów Stanów Zjednoczonych, już jest w ogóle czymś fajnym i wartościowym. Druga rzecz, no to jest na pewno przekaz, który niósł ze sobą Jan Karski, i ten przekaz ma znowu jakby dwa takie aspekty. Pierwszy aspekt to jest to, co próbuje również Fundacja Edukacyjna imienia Jana Karskiego robić, czyli kształtować polskich mężów stanu. W tym sensie, że pracujemy przede wszystkim z ludźmi, którzy będą stanowili kadrę dyplomatyczną, ale również kadrę administracyjną tego państwa na najwyższych szczeblach. Nie chodzi tutaj o polityków, bo oni są jakby, nie wiem, czy są reformowalni. W każdym razie chodzi o ludzi, którzy rzeczywiście będą prawdziwie pracowali dla tego państwa. Chodzi o to, żeby wyznawali pewne wartości, żeby mieli kręgosłup moralny i tym kręgosłupem moralnym w swojej działalności publicznej się kierowali. Drugi aspekt, no to jest związany właśnie z moralnym przesłaniem życia Jana Karskiego. To jest niezamykanie oczu na krzywdę człowieka, tak? I to jest coś bardzo uniwersalnego dla każdego z nas. Może to dotyczyć najbliższego otoczenia i tego, co się dzieje wokół ciebie w szkole, niezamykanie oczu na krzywdę innego kolegi, znajomego, czy wykluczanie kogoś w ogóle z klasy i tak dalej, ale może to mieć aspekt o wiele szerszy, tak? Czyli jeśli popatrzymy w ogóle na to, o czym mówił Jan Karski, oczywiście mówił o polskim państwie podziemnym w dużym stopniu, opowiadał historię Polski i o niej opowiadał jakby zachodniemu światu, ale oprócz tego, no oczywiście jego bardzo ważnym przesłaniem była opowieść o Holokauście i o tym, co się dzieje na terenie Polski w czasie II wojny światowej i nieodwracanie się od tego od tej nieprawdopodobnej zbrodni, która miała wtedy miejsce. No i dzisiaj wiemy, że może nie takie rzeczy jak w czasie II wojny światowej, ale również dzieją się na świecie potworne historie, potworne zbrodnie, o których trzeba mówić, nie można o nich milczeć. Mamy sytuację ze swoją wschodnią granicą, to co się dzieje na Ukrainie, kilkaset tysięcy ludzi już zginęło i powoli wydaje mi się, że czasami zapominamy po prostu o tym, że tam toczy się naprawdę krwawa wojna. Cierpią również cywile, cierpią również dzieci. Mamy sytuację na Bliskim Wschodzie, to co się działo paradoksalnie również w Gazie, tak? Ale również to, co było 7 października w Izraelu. Nie chcę porównywać skal, ale chcę mówić o po prostu tym, że i tutaj ludzie cierpieli. Natomiast skala oczywiście tego, co się działo w Gazie, szczególnie jeśli chodzi o śmierć dzieci, jest porażająca. Więc zamykanie oczu na takie rzeczy i życie w takiej słodkiej bańce, w której próbuje nas współczesny świat zamknąć, hedonizmu i piękna i, że tak powiem, jakiegoś standardu życia, w którym nie żyje zdecydowana większość świata, jest czymś bardzo ważnym i co można rzeczywiście z tej postaci wyciągnąć i próbować przekonać do tych wartości ludzi.
1: Zaczęliśmy rozmowę od twojego nauczania o historii Jana Karskiego, ale tak zastanawiam się, czy w twoim postrzeganiu, jako już osoby dojrzałej, znaczenie tej biografii zmieniło się wraz właśnie z twoim dorastaniem, dojrzewaniem?
5: Wiesz, ja wtedy pracowałem już w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, tak? Czyli w instytucji, która starała się zwracać uwagę na takie rzeczy, tak? Na moralność, na historię, na znaczenie tej historii. I mogę powiedzieć, że ta praca w tej instytucji rzeczywiście mocno mi otworzyła na wiele rzeczy oczy. Karski, no tak, no jeśli jesteś blisko tej postaci, jeśli cały czas jakoś z nią obcujesz, czytasz, opowiadasz o nim i tak dalej, no to na pewno stajesz się coraz bardziej wrażliwym na pewne rzeczy. Z racji tego, że profesor był specjalistą od stosunków międzynarodowych, wykładał na najlepszej uczelni dyplomatycznej na świecie, no to moje zainteresowanie też światem i stosunkami międzynarodowymi zdecydowanie bardziej wzrosło, od kiedy poznałem tę postać, szczególnie od kiedy wyjechałem do Stanów i stamtąd wróciłem. Więc na pewno w tym sensie ta postać miała bardzo duże znaczenie i dzisiaj na pewno o wiele lepiej rozumiem świat i o nim opowiadam i ludzie chcą tego słuchać.
1: W Łodzi szczególnie warto mówić o Janie Karskim. Dlaczego ta historia jest tak ważna dla łodzian?
5: No właśnie dlatego, że Jan Karski, czyli Jan Kozielewski, był łodzianinem. On się urodził w Łodzi w 1914 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny, być może nie jakiejś biednej czy proletariackiej, ale jednak wielodzietnej. Miał, zdaje się, 7 rodzeństwa. Stąd wyszedł, tutaj kończył szkołę, czyli gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego, w którym dzisiaj jest 3 liceum ogólnokształcące. Tutaj łapał te wartości, które były później dla niego bardzo ważne. Samo nasze miasto jest absolutnie wyjątkowe, tak? Być może czasami mamy jakiś kompleks związany z historią tego miasta, bo wydaje nam się, że taki Kraków, Wrocław czy Warszawa mają ciekawszą i dłuższą historię, ale ja uważam, że jest absolutnie odwrotnie, że to Łódź jest absolutnie wyjątkowym po prostu miastem w krajobrazie Polski. Ten jej gwałtowny rozwój w XIX stuleciu od kilkuset mieszkańców do kilkuset tysięcy mieszkańców, jego właśnie wielokulturowość i wielonarodowość w XIX wieku, ona stanowi o olbrzymiej specyfice tego miasta. I Karski jest dzieckiem po prostu tego miasta, tak? Myślę, że to, jaki miał stosunek do właśnie mniejszości narodowych, wyniósł po prostu z domu, ze swojej szkoły, z podwórka, na którym się spotykał w ogóle z młodymi Żydami, Niemcami i tak dalej. I to wpłynęło po prostu na jego życie. Wyszedł z tego miasta, z ulicy Kilińskiego, gdzie się urodził. Pojechał potem do Lwowa na studia, skończył dyplomację i prawo, został młodym dyplomatą. No i później w tej II wojnie światowej robił po prostu absolutnie niesamowite rzeczy, takie czysto bohaterskie, tak? Jeśli miałbym powiedzieć, jak wygląda dla mnie archetyp właśnie bohatera, to bym powiedział, że to jest właśnie taki Jan Karski, tak? Czyli młody człowiek, oczywiście młodość to nie zawsze synonim bohaterstwa, ale w jego przypadku to, co najważniejsze, działo się właśnie wtedy, kiedy był młody. Stał się emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Właściwie wiadomości, które przyniósł tutaj do Polski z Francji po kontaktach z rządem imigracyjnym, ukształtowały to Polskie Państwo Podziemne. No, był złapany przez gestapo, był torturowany, miał próbę samobójstwa, nieprawdopodobna ucieczka ze szpitala w Nowym Sączu przed gestapo. No i później to jego wejście do getta warszawskiego, które całkowicie zmieniło jego życie. To są takie wątki po prostu absolutnie niesamowite, tak? Zabiera później, tworzy raport, zabiera go ze sobą przez całą Europę do Londynu, spotyka się z najważniejszymi ludźmi na świecie, próbuje ich przekonać do tego, że coś trzeba w sprawie Holokaustu, ale nie tylko. Właśnie chciałbym bardzo zwrócić uwagę na to, że często w różnych audycjach czy wykładach o Janie Karskim przede wszystkim oczywiście zwraca się na ten związek jego z Holokaustem i mówieniem o Holokauście. Ale to są zaledwie ostatnie minuty jego raportu, który przedstawiał właśnie tym najważniejszym tuzom światowej polityki w czasie II wojny światowej. On opowiadał o Polsce, ogólnie o Polsce, o tym, jak, co przeżywa ten kraj w czasie II wojny światowej, co mu zagraża, jak bardzo walczy z nazizmem, również później z komunizmem. No i w związku z tym to wszystko jest rzeczywiście takie absolutnie niesamowite, no, niesamowite, pochłaniające, inspirujące. No i urodził się w Łodzi, więc to wszystko gdzieś tam zahacza o naszą historię. Nie mamy tak strasznie wielu bohaterów ogólnoświatowych, którzy wyszli z naszego miasta. Nie wiem, czy ich jest w ogóle bardzo dużo, mówię w tym aspekcie globalnym, jeśli chodzi o Polskę, ale Karski na pewno taką postacią jest. jest znany na świecie, jest może niewielbiony, ale na pewno doceniany w bardzo wielu miejscach. Otrzymał od prezydenta Baracka Obamy najważniejszy medal cywilny w Stanach Zjednoczonych, czyli prezydencki medal wolności. Właściwie chyba wszystkie najważniejsze odznaczenia na świecie przyznawane przez organizacje międzynarodowe, rządy, Watykan i tak dalej, i tak dalej. No warto wiedzieć, że mamy kogoś takiego wśród naszych łodzian.
1: To w takim razie strasznie wysoko postawiona poprzeczka dla nas.
5: Tak, ale wiesz, to jest taki... Ja zawsze ludziom młodym powtarzam, że warto sobie popatrzeć na to, jak chłopak z ulicy Kilińskiego, z wielodzietnej rodziny, wychodzi na świat i na końcu konwersuje z prezydentami Stanów Zjednoczonych w prywatnych listach i jest dla nich jakimś wyznacznikiem moralności. Wydaje mi się, że naprawdę młodych ludzi trzeba przekonywać, że w swoim życiu mogą zrobić prawie wszystko. Po prostu. Często dzisiaj, ale też wcześniej, w moim pokoleniu tak samo. Ja przez długi okres czasu żyłem jakimiś kompleksami w ogóle dziwnymi, PRL-owskimi. Wasze pokolenie już tego nie ma, ale z drugiej strony myślę, że przez to, że jakby ten wielki świat jest taki nachalny dla was przez internet, social media i tak dalej, czasami może wam się wydawać, że no nie ma szans po prostu na zrobienie czegoś dużego i dojście na wyżyny, tak? Natomiast Karski pokazuje, że to jest jak najbardziej możliwe. To jest po prostu w waszym zasięgu. Mówienie prawdy uważam, że zawsze popłaca, tak? Warto być przyzwoitym, jak mówił Władysław Bartoszewski.
1: Biografię łodzianina Jana Karskiego opowiedział wam również łodzianin Szymon Pawlak przy pomocy ze strony również łodzianki Weroniki Kobus. Dziękuję za uwagę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W magazynie reporterów dzisiaj trochę bardziej na poważnie porozmawiamy sobie o tym, co miasto Łódź chce robić dla swoich mieszkańców, żeby zadbać o ich zdrowie psychiczne. No i chyba nie dałoby się wymyślić lepszego czasu na takie działania jak właśnie jesień, kiedy nas wszystkich te okoliczności przyrody zaczynają troszeczkę bardziej dobijać i skłaniać do refleksji nad tym, czy to jeszcze jest w granicach normy, czy może już pora sięgnąć po pomoc. Audycję prowadzi dla was Weronika Kobus, a wy, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak z takiej bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystać w najbliższym czasie, to koniecznie zostańcie z nami.
2: Zdrowa Łódź.
1: Urząd Miasta Łodzi przy wsparciu prawie 40 różnych organizacji związanych ze zdrowiem, ale i nie tylko, po raz pierwszy zaprasza na Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Będzie to szereg przeróżnych działań odbywających się pomiędzy 5 a 10 października, mających jeden wspólny cel – profilaktykę zdrowia psychicznego, szerzenie świadomości na temat tego, jak o zdrowie psychiczne dbać. A zanim wejdziemy w szczegóły, parę słów na temat tego, dlaczego to właśnie profilaktyka zdrowia psychicznego jest tak ważna, powie Paweł Bliźniuk, poseł na Sejm RP, pochodzący z Łodzi.
6: Tydzień wsparcia dla osób z problemami psychologicznymi i psychicznymi to fantastyczna okazja do tego, żeby po prostu porozmawiać o tym, co w życiu najważniejsze, bo o zdrowiu. Nie tylko o tym zdrowiu fizycznym, bo o nim na co dzień mniej więcej pamiętamy, ale o zdrowiu psychicznym, gdzie często wstydzimy się, bądź nie mamy świadomości, że można poprosić o po prostu o wsparcie, o pomoc specjalisty. I bardzo dobrze, że miasto Łódź w tym roku organizuje taki moment, taki cykl wydarzeń, 120 wydarzeń przy wsparciu czy też współorganizacji ze strony 40 ponad podmiotów, które wspierają i współorganizują te wydarzenia. Wydarzenia kierowane do różnych grup społecznych, do seniorów, do młodzieży, do rodziców, warsztaty, terapie, przestrzeń, gdzie można po prostu porozmawiać z psychoterapeutą, z psychiatrą o tym, co najważniejsze, o tym, co nas boli, ale też dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznawać te pierwsze symptomy problemów z naszym zdrowiem psychicznym. Zdrowie psychiczne dzisiaj to ogromne wyzwanie. W szczególności chciałbym tutaj zwrócić uwagę na najmłodszych Polaków, na dzieci i młodzież, bo tutaj dane są zatrważające. W 2023 roku z pomocy psychoterapeuty skorzystało blisko 280 tysięcy młodych ludzi w wieku poniżej 18 roku życia. 3 lata wcześniej to była o połowę mniej, bo 120 tysięcy, więc widzimy, że to zapotrzebowanie i takie potrzeba wsparcia ze strony profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów w znaczący sposób rośnie. Z jednej strony widzimy, że problemy psychiczne najmłodszych są coraz większe, z drugiej mamy coraz większą świadomość i to też dobrze, więc tutaj ciężko interpretować jednoznacznie akurat te wyniki. Natomiast chciałem też jako poseł zajmujący się cyfryzacją podkreślić jeden aspekt. Dzieci i młodzież dzisiaj dorastają i wychowują się w świecie, również w świecie cyfrowym, gdzie realizują swoje potrzeby kontaktu z najbliższymi, ale też kształtują swój sposób postrzegania rzeczywistości poprzez porównywanie się z innymi, poprzez szukanie czy też branie udziału w pewnego rodzaju trendach, które są z pozoru grami i zabawami, a jednak kształtują naszą psychikę. Jesteśmy poddawani niezliczonej liczbie bodźców, które kształtują naszą psychikę nawet w sposób nieświadomy. Szczególnie plastyczne tutaj są umysły najmłodszych Polek i Polaków. Dlatego tydzień, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest też okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać prawidłowe funkcjonowanie czy też życie szczególnie najmłodszych w świecie wirtualnym. Nie mówimy tutaj, żeby od razu wszystkim zabierać telefony czy odcinać prąd w domu. Natomiast taka rzetelna dyskusja, szczególnie w gronie najbliższych, rodziców, przyjaciół, nauczycieli, tych, którzy z tymi najmłodszymi spędzają najwięcej czasu i mają taką odpowiedzialność i możliwość wpływania na ich życie, na temat tego, w jaki sposób korzystać z internetu, jak korzystać bezpiecznie z mediów społecznościowych, jak ograniczać też mocno, mądrze angażować dzieci w rzeczy, które akurat w świecie wirtualnym są efektywne, przynoszą pozytywne skutki, a jak unikać tych, które wywołują tylko i wyłącznie w finale depresję i prowadzą do tragedii. Przed nami ogromna debata też w Polsce, jeżeli chodzi o media społecznościowe i najmłodszych, o to, żebyśmy w końcu weryfikowali wieki, rozmawiali o tym, czy i w jakim wieku zakazać dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży w naszym kraju. To też, mam nadzieję, będzie przyświecało temu wydarzeniu, ponieważ obok temu, w jaki sposób należy walczyć ze skutkami pewnych zjawisk społecznych, musimy też rozmawiać, co zrobić jako społeczeństwo, jako parlamentarzyści, jako prawodawcy, żeby zmienić ten stan rzeczy, jakie regulacje wprowadzać na poziomie krajowym, które powiedzmy ograniczą ten negatywny wpływ internetu na życie szczególnie najmłodszych. Ja chciałem pogratulować miastu Łódź, mojemu kochanemu miastu, za to, że wychodzi z taką inicjatywą i jest taka przestrzeń, mam nadzieję, że ten tydzień wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń w naszym mieście, taka przestrzeń, żeby w szczególny sposób o tym zdrowiu psychicznym móc porozmawiać.
1: Co w takim razie jest rozumiane przez to 120 wydarzeń? O tym opowie więcej Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób z niepełnosprawnościami z Urzędu Miasta Łodzi.
7: Tak jak pan poseł powiedział, to pierwszy w Łodzi tydzień zdrowia psychicznego, ale nie pierwsze wydarzenie w Łodzi, które promuje profilaktykę zdrowia psychicznego, albowiem w maju tego roku mieliśmy łódzki tramwaj zdrowia psychicznego, który jeździł po ulicach Łodzi i psychologowie, psychoterapeuci udzielali porad w tramwaju. Być może to nietypowe wydarzenie, nietypowe miejsce na takie porady, ale drodzy Państwo, okazało się, że zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Nie liczyliśmy na taki odzew. Skorzystało, proszę zwrócić uwagę, że było to pierwsze wydarzenie, do którego łodzianie i łodzianki jeszcze nie byli przyzwyczajeni, ale wzięło w tym udział ponad 100 osób. Była to też impreza dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ część tramwaju była niskopodłogowego i towarzyszył również tłumacz języka migowego. I odpowiadając na ten odzew, postanowiliśmy, że na stałe, tak panie pośle, obiecujemy, na stałe będzie to impreza w Łodzi, Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Oczywiście tutaj pan poseł zwrócił uwagę, że będą to konsultacje, będą dni otwarte. Ja może powiem troszeczkę o samych takich technikaliach, a mianowicie mamy tutaj kod QR, on będzie na naszej stronie internetowej w uml.loc.pl w zakładce niepełnosprawni. Można wejść albo odpalając sobie tę aplikację, która będzie na plakatach. Będą też informacje w naszym MPK, w tramwajach, w autobusach. Można sobie zeskanować ten kod i zobaczyć konkretnie dzień po dniu, jakie wydarzenia będą dostępne dla łodzian i łodzianek. Oprócz konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, oprócz warsztatów, profilaktyki, na przykład bardzo ciekawe wydarzenie, będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Też to ma charakter terapeutyczny. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących. I co ważne, drodzy Państwo, proszę to zapamiętać, ponieważ do 28 września, proszę przekazać osobom głuchym, jeżeli ktoś do nas zgłosi taką potrzebę tłumacza polskiego języka migowego, taki tłumacz uda się na spotkanie czy konsultacje. Także chcemy też, żeby to była impreza niewykluczająca, żeby ona była dostępna dla wszystkich, niezależnie od ograniczeń w sferze intelektu, percepcji, mobilności czy psychiki. Jest to bardzo ważny dzień, my serdecznie zapraszamy i liczymy na duży odzew z Państwa strony, a ja mogę tylko zapewnić o najwyższej jakości świadczonych usług podczas tego dnia. Oprócz tych wszystkich wydarzeń będzie na terenie miasta naszego postawiony mental bus, czyli taki mobilny punkt pomocy psychologicznej, który będzie w 5 lokalizacjach przez 6 dni w tygodniu. 2 razy będzie w manufakturze powtórzony. Będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18. Będą konsultacje się odbywały w środku, w mentalbusie i w namiocie. Będą wykwalifikowani psychologowie, psychoterapeuci. Proszę się nie bać podchodzić, ponieważ będzie też psycholog, koordynator, który będzie dokonywał takiego, można powiedzieć, quasi triażu, że będzie do odpowiednich psychologów kierował i ustalał kolejność. Także to też jest, i o ile na te wydarzenia obowiązują zapisy, to do mentalbusa zapisy nie obowiązują, czyli można spontanicznie się na taką konsultację udać.
1: Ile osób w ciągu dnia będzie mniej więcej mógł obsłużyć taki mentalbus?
7: Trudno powiedzieć, no zakładając, że taka konsultacja wstępna, bo to nie będzie terapia, tak? To będzie wstępna konsultacja, będzie trwała pół godziny na 2 stanowiskach przez 8 godzin.
1: Myślę, że każda taka rozmowa o zdrowiu psychicznym byłaby niekompletna bez udziału eksperta, dlatego parę słów na temat tego, jak dbać o zdrowie psychiczne i dlaczego warto zainteresować się właśnie profilaktyką, poprosiłam Katarzynę Sońdę-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeutę.
8: Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, w związku z tym to ważne, że mamy taki łódzki tydzień zdrowia psychicznego, który pozwala nam promować tak naprawdę dbanie o zdrowie psychiczne, bo często skupiamy się na naszym ciele, zapominamy o tym, że nasz komfort psychiczny, to w jaki sposób funkcjonujemy psychicznie, bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia, na to, w jaki sposób myślimy o sobie, jak się czujemy ze sobą, w jaki sposób reagujemy na różne wyzwania życia codziennego, tak? Dlatego, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby, brak zaburzeń, ale też to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, jak radzimy sobie ze stresem, jak radzimy sobie z tempem naszego życia, w jaki sposób na co dzień funkcjonujemy w różnych relacjach, jak wywiązujemy się z naszych ról życiowych. I w związku z tym to wydarzenie, w którym też tutaj my bierzemy udział, służy temu, żeby trochę oswoić osoby, które być może do tej pory krępowały się, wstydziły się, poprosić o wsparcie psycholog, psychologa, psychiatrę czy psychoterapeutę z tematem no, samego dbania o zdrowie psychiczne, tak? Czyli pozwolić doświadczyć tego w takich bezpiecznych warunkach, jak to jest usiąść, porozmawiać z taką osobą, tak, z specjalistą, jak to jest wziąć udział w różnego rodzaju też grupowych zajęciach profilaktycznych, tak, bo tutaj ta oferta różnych placówek jest bardzo szeroka, zarówno to będą właśnie wykłady, różnego rodzaju warsztaty, mikroedukacje, też takie wydarzenia, które pozwalają po prostu poinformować o tym, jak różne procedury związane z dbaniem o zdrowie wyglądają, czy też właśnie konsultacje indywidualne, tak? Taka konsultacja indywidualna najczęściej skupia się na samym powodzie, dla którego dana osoba zgłosiła się, tak, do specjalisty, czyli najpierw to jest omawiane krótko, omawiana jest też sama sytuacja życiowa, omawiane jest to, dlaczego akurat w tym momencie dana osoba się zgłosiła po pomoc, dlatego że czasem przez wiele miesięcy, a nawet wiele lat funkcjonujemy w jakiejś określonej sytuacji i przychodzi taki moment takiego przełamania, w którym ktoś z nas decyduje się na to, żeby poprosić o pomoc, żeby zgłosić się do specjalisty, a być może czasem nasi bliscy namawiają nas na to, żebyśmy po prostu poszli i zadbali także o nasze zdrowie psychiczne, bo ono bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy też z innymi osobami. Katarzyna Sońta-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeuta uzależnień.
1: Tak więc podsumowując, 5-10 października, Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi, po raz pierwszy w naszym mieście, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie uml.loc.pl. Dbajcie o siebie i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
13: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
12: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.